0: Minęła szósta. Czas posłuchać wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew.
1: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W stołecznym szpitalu południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
2: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
1: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
3: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
5: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
1: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Odczuwalna temperatura na poziomie 9 stopni Celsjusza, a na termometrach 12 kresek na plusie. Tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ten poranek w Sochaczewie okolicach. Natomiast dzisiaj nawet do 20 stopni Celsjusza. Późnym popołudniem ma się zrobić naprawdę ładnie, słonecznie i ciepło, więc do tego czasu trzeba wytrwać. Przelotne opady możliwe, zwłaszcza w tej pierwszej części dnia. Do tutaj szczególnie między godziną 9 a 11 te opady się mają pojawić. Ciśnienie średnie, umiarkowane 1010 hektopaskali, umiarkowany również wiatr, bo 24 km na godzinę tak podmucha z zachodu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Store, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew, o poranku, wtorkowy poranek, moi drodzy. Rozpoczynamy. 16 czerwca w kalendarzu. Imieniny obchodzą Aneta, Alina, Justyna, a także Benon, więc pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują. Tak jest. Niech to będzie dobry wtorek, moi drodzy. Tak, trochę dzisiaj popada, trochę będzie słońca, trochę chmur, trochę ciepło, trochę chłodno, czyli tak jak w ostatnich dniach. Także w czerwcu jak w garcu. Podobno. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Buddy Ryan w Radio Sochaczew na dzień dobry. 13 minut po 6. Dzisiaj 16 czerwca, moi drodzy, no to w kalendarzu to jest na przykład Dzień Bluma. To jest, jeśli ktoś nie wie, dzień, który jest hołdem dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, który wydał kultową powieść Ulysses. No bo data nie jest przypadkowa, to właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina. No i tam też dzisiaj najchudszy obchodzi się to właśnie święto. Oprócz tego w kalendarzu także Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, cokolwiek to znaczy. Tak, ale rzeczywiście takie święto mamy i to nawet ustanowione przez ONZ, także no jest oficjalnie. Jak u was na półmetku czerwca, to o to was pytam, czy wy jesteście na przykład przed urlopami, czy może nie możecie się doczekać urlopów, wakacji, a może jesteście w trakcie, a może po. Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew najnowszy post i komentarze dla was, a u nas za chwilę także kalendarium, sprawdzimy co 16 czerwca jeszcze działo się w historii Sochaczewa, okolic, ale także Polski, a także zagranicy. U cioci na imieninach już teraz, czyli szwagier Kolaska, a na imieniny do cioci można na przykład wpaść, jeśli wasza ciocia ma na imię Aneta, Alina albo Justyna, bo to te ciocie dzisiaj będą świętować imieniny. Także pozdrawiamy.

0: Radio słuchaczy, na dzień dobry. 20 minut po 6, a tymczasem czas na kalendarium. Sprawdźmy, co działo się 16 czerwca. No bo na przykład w 1637 roku założono Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wielkopolskiej. Wbrew pozorom, Kurkowe Bractwo nie zajmuje się zbieraniem kurek w lesie. To, żebyście o tym wiedzieli. W 1861 roku, 16 czerwca, Dominik Zoner założył najstarszy w Łodzi zakład fotograficzny przy ulicy Konstantynowskiej 3, jak czytam obecnie przy ulicy Legionów. A w 1867 w Warszawie założono archiwum akt dawnych, które było takim wielkim, rzeczywiście archiwum centralnym. Później nieco przerobione i aktualnie już takiej roli nie pełni. W 1912 roku założono klub sportowy Warta Poznań, więc trochę Łodzi, trochę Warszawy, trochę Poznania. A w 1979 roku miała miejsce premiera filmu Rocky 2 w reżyserii Sylwestra Stallona. No, kojarzymy zdecydowanie tą serię filmów o bokserze Rocky, jedynka i dwójka i następne części, to jest absolutnie klasyka. W 1994 roku, a propos filmów, miała miejsce premiera animowanego Króla Lwa, a to już w ogóle taka klasyka, że jeden z bardziej zapamiętanych filmów animowanych ever, wszechczasów. To jeśli chodzi o kalendarium, a już za moment w Radiu Słuchacze więcej muzyki o poranku. Two Face, za moment także Bryska, Tayo Cruz czy Robin Schulz. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

29 minut po 6, tu Radio Słuchacze. Jak tam u was w czerwcu na tym półmetku właśnie tego miesiąca? Dajcie znać koniecznie na Facebooku Radio Słuchacze w najnowszy post i komentarze dla was. Możecie też pisać, jak po dniach Sochaczewa, czy wam się podobało i tak dalej, jeśli takie przemyślenia macie, no to śmiało się nimi podzielcie. Facebook Radio Słuchacze w najnowszy post i wasze komentarze. Swoją drogą, a propos tego, co będzie się działo pogodowo, to trochę wam o tym mówiłem, że ma być trochę wszystko w ostatnich dniach. Tak jest. To znaczy trochę słońca, trochę chmur, trochę opadów, trochę ciepło, trochę zimno. No tak to wszystko teraz wygląda. Niemniej jednak ja się wam do czegoś przyznam, ja lubię jak pada. Tak, naprawdę. Także tak, niech popada jeszcze. To jest mój apel o poranku. Jak tam u was i co wy sądzicie o tej pogodzie, która jest miejscami szalona, bo jest słońce, nie pada, a później nagle pada i jest ciemno i może być burza. Dajcie znać. Nasz Facebook, komentarze są dla was. A my gramy o poranku taką muzykę, żeby się chciało wstawać, żeby się chciało wszystko, żeby się rozbudzić w ten wtorkowy poranek jak nigdy indziej. Tayo Cruz, Break Your Heart, za chwilę także Robin Schulz w głośnikach.

0: Robin Schulz, Erika Sirola. No poránku v Radiu Sahače. A ja tak zerkam, sprawdzam, co słychać na Mundialu, czyli za oceanem. Ostatnie mecze, które podczas Mistrzostw Świata się wydarzyły, no to były meczami remisowymi. Tak, tak się jakoś złożyło, że ostatnio i Iran z Nową Zelandią 2-2, i Arabia Saudyjska z Urugwajem 1-1, i Belgia z Egiptem 1-1, Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka, no to jest hit, o którym w ogóle im mówi internet, 0-0. No, jeśli ktoś jest ciekawy statystyk, no to Hiszpania oddała 23 strzały, a Wyspy Zielonego Przylądka 6. No ale to nic nie zmienia, no bo końcowy rezultat jest taki, że jest 0-0 ten mecz zakończony. No i Republika Zielonego Przylądka otrzymała jeden punkt w grupie. Także w tamtej grupie wszystko jest możliwe. Urugwaj 1, Arabia Saudyjska 1, Hiszpania 1, Republika Zielonego Przylądka 1. To jest grupa H. Więc to myślę, że może być ciekawie. A kto wie, być może Republika Zielonego Przylądka okaże się takim czarnym koniem całego turnieju i awansuje z grupy. No, mamy taką naturalną chęć kibicowania tym najsłabszym drużynom, takim nieoczywistym, także ja na przykład jestem za. Za chwilę Phil Collins, Victor Dedua narzuci wysokie i szybkie tempo. Daddy Swims się pojawi, a Rush też już za chwilę muzycznie. Radio Słuchacze.
1: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Szybkie tempo i Wiktor Dyduła w Radiu Sochaczew. A ja czytam w internecie, że jest najnowszy ranking WTA, słuchajcie, no, w którym są miejsca te najnowsze dotyczące polskich tenisistek. Iga Świątek zajmuje nadal trzecią pozycję. No a jeśli chodzi o Maję Chwalińską, którą ostatnio tak chwaliliśmy, no to finalistka French Open zachowała 21. pozycję. Magdalena Fręch, 45. miejsce, no i na przykład później także pojawia się Magda Linet, to jest taki ranking Magda Linet na 48, a później Katarzyna Kawa i Linda Klimowicowa, czyli dwie polskie tenisistki na 120 i 166 miejscu. No, to tak, gdyby ktoś się zainteresował tematem, był ciekawy, jak to wszystko wygląda, no to teraz już wiecie. Już za chwilę także więcej wiadomości, ale tych z Sochaczewa i okolic. Te punktualnie o 7, czyli za 10 minut. Do tego czasu Teddy Swims, Mr. No Way Doll, za chwilę także Arash i Alan Walker, Dancing in Love na 94 i 9 FM.

0: radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 7.
10: Powołano nową Radę Programową Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W tym serwisie o ekowymianie na Dniach Sochaczewa akcja jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Będzie też zaproszenie na koncert do szkoły muzycznej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sochaczew wręczono nominacje nowo powołanym członkom Rady Programowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Znaleźli się w niej doktorzy habilitowani, pułkownicy w stanie spoczynku Juliusz Tym oraz Andrzej Wesołowski, Elżbieta Jakimek-Zapart, pracownik IPN, Maciej Wojewoda, współzałożyciel naszego muzeum i honorowy obywatel miasta Sochaczew, a także Jakub Wojewoda, kierownik w jednym z działów Muzeum Wojska Polskiego oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Sochaczew, który zabrał głos w imieniu nowo powołanej Rady Programowej.
11: Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy powierzyli nam zasiadanie w tej Radzie. Muzeum to eksponaty, ale muzeum nie może istnieć, jeśli nie ma w nim ludzi. Eksponaty też zbierają ludzie, też przynoszą ludzie, a potem misją muzealników jest prowadzenie działań, aby te eksponaty żyły. Myślę, że my jako Rada będziemy wspierać czynnie miasto Sochaczew, dyrektora Radosława Jarosińskiego. Będziemy starali się tak działać, aby wspierać swoją radą, swoim doświadczeniem nasze muzeum, które istnieje już tutaj ponad 50 lat.
10: Są takie atrakcje Dni Sochaczewa, które wracają co roku. Do nich należy ekowymiana, w ramach której Wydział Ochrony Środowiska przekazuje mieszkańcom kwiaty i rośliny doniczkowe w zamian za oddanie zużytych baterii czy świetlówek. Akcja cieszy się rosnącą popularnością. W tym roku kolejka do stoiska z kwiatami sięgała daleko w głąb ulicy Podzamcze.
12: Ostatni rok i ten pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie oddawaniem baterii i świetlówek w zamian za otrzymany kwiatek, który zostaje zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego. Rzeczywiście, mimo pogody, które niekoniecznie dzisiaj dopisuje, no jest bardzo duże rzeczywiście zainteresowanie. Kolejka jest długa. Pierwsi mieszkańcy to się już ustawili co najmniej godzinę wcześniej w tej kolejce, kiedy my jeszcze rozstawialiśmy stoisko, ale rzeczywiście no bardzo się cieszę, że ta akcja cieszy się takim zainteresowaniem. Mieszkańcy ją zaakceptowali.
10: Mówiła Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Dobiegły końca koncerty dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. To prestiżowe występy podsumowujące edukację muzyczną. W tym roku na scenie miało okazję zaprezentować się 13 absolwentów szkoły.
13: Zwieńczeniem cyklu tych koncertów dyplomowych będzie koncert dyplomantów, na którym spotkają się wszyscy na jednej scenie. Na tym koncercie również będzie towarzyszyła w niektórych wykonaniach nasza Szkolna Orkiestra Kameralna. I ten koncert odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17:30 u nas w sali koncertowej.
14: Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że aranżacje na orkiestrę zostały jak zwykle specjalnie zrobione dla naszych teraz dyplomantów.
9: Także będzie to premierowe wykonanie. Rzecz nieczęsto spotykana.
10: Mówili Ludwik Skrzypek, dyrektor Szkoły Muzycznej oraz wicedyrektor Katarzyna Orlińska.
14: Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
15: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
14: Sprawą zajmuje się prokurator. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
16: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
14: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Równo 10 stopni Celsjusza. Taka jest temperatura odczuwalna. Aktualnie, chociaż na termometrach zobaczymy coś około 13 kresek na plusie. Pochmurno raczej, chmury w przewadze. Co jakiś czas słońce się będzie próbowało za nich wydostać. Ciśnienie średnie, umiarkowane, 1010 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany. Z zachodu powieje z prędkością 23 km na godzinę. No i dzisiaj, słuchajcie, możliwe przelotne upady, tak jak ostatnio w ostatnich dniach, właściwie prawie codziennie. Tak dzisiaj również, no z tego co widzę, najbliższe od, czy mniej między 9 a 11 się mogą u nas pojawić.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry, 7 minut po 7, moi drodzy, tak, jest wtorek, także no jeśli ktoś na przykład już miał dość poniedziałku, no to już dawno go nie ma, jest teraz nowy dzień, wtorek, rozpoczynamy, a to jest właśnie program Radio Sochaczew na dzień dobry i z nami moc takich właśnie przebojów o poranku. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, za chwilę Filatówka, raz za moment między innymi hit dnia, co nim będzie, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Smith & Tell, Hotel Waltz w hicie dnia w Radiu Sochaczew. 15 minut po 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Grzegorz Szyżej, Król Nocy w Radiu Sochaczew. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączają. 16 czerwca na 94 i 9 FM. Słuchajcie, tak was pytam na naszym Facebooku, a propos tego, czy wy jesteście przed urlopem, po, a może w trakcie. No i jeśli już macie jakieś plany urlopowe, to dajcie znać, co takiego planujecie robić, gdy już przyjdzie ten upragniony moment urlopu wakacyjnego, takiego dłuższego. Dajcie znać koniecznie. Facebook Radio Sochaczew, komentarze są dla was. A ja za chwilę wam gram Bad Boys Blue, za moment także Ava Max się pojawi, Myslowic czy Pitbull z Chrisem Brownem.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew na dzień dobry, 30 minut po siódmej, a tymczasem na chwilę przenosimy się do gminy Oborniki, właściwie do nadleśnictwa Oborniki, to jest pod Poznaniem, bo tam, jak informuje internet, chcąc przepędzić bobry, ktoś zniszczył tamę bobrową. Jaki był rezultat? No, okazuje się, że efekt okazał się odwrotny. Bobry zbudowały w tamtym miejscu aż 7 nowych zapór. Także, no proszę bardzo, to jest to. No i to, co najlepsze, to bobry są takimi dobrymi pracownikami, że one robią to zupełnie za darmo. Także budując tamy, zwiększają retencję wody i tworzą dogodne warunki do życia. Proszę bardzo, można powiedzieć, że zło bobrem zwyciężaj. Albo na przykład można powiedzieć, że jak ten ktoś zniszczył tamę bobrową, to bobry przyszły i powiedziały: dzień bobry, zrobimy 7. No, to właśnie tak to wygląda. Już za kilka chwil w Radiu Słuchacze w Trafik, czyli najnowsze wiadomości prosto z dróg.

0: Pitbull, Chris Brown, International Love w Radio Sochaczew. A już teraz czas na trafik, czyli wyjeżdżamy razem z wami na drogi Sochaczewa i okolic. Sprawdzamy, co na tych drogach słychać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: W tym momencie największy ruch na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To jeśli chodzi o Sochaczew. Oprócz tego na przykład okolice Ronda przy Wąskotorówce czy Płocka z Głowską na tym skrzyżowaniu też tłoczno. Miejscami także może się zakorkować w Alei Trzysetlecia, na przykład w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, także supermarketu. Oprócz tego Drojanowska, Łąkowa i Młynarska. Tutaj ten ruch również jest intensywny. I jeśli już mowa o Chodakowie, to Rondo Jana Pawła II, najbardziej newralgiczne miejsce właśnie w tej dzielnicy. No i w tym momencie także od Wyszogrodu zakorkuje się na pewno przed rondem w Kuznocinie. 50, tak jest, jeszcze przed obwodnicą miasta. Tam chwilę powinniście czasu spędzić w lekkim korku. Natomiast jak już miniecie rondo w Kuznocinie, to się dalej to wszystko rozjeżdża. Oprócz tego wylotówki z Sochaczewa, czyli 92 w kierunku Łowicza, bez większych kłopotów do samego Łowicza jedziecie płynnie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj w Nowej Suchej na pewno się zatrzymacie podczas tej sygnalizacji świetlnej i w związku z tą przebudową. 705 w stronę Brochowa, tutaj większych kłopotów nie ma aktualnie. 92 w stronę Warszawy, tutaj dopiero korki się mogą pojawić w Błoniu, w Święcicach czy w Ołtarzewie na krzyżówkach. 50 w stronę Żyrardowa, bez kłopotów jedziecie tą drogą do samego Żyrardowa tak naprawdę. 50 w stronę Wyszogrodu, tutaj również nie stwierdzamy większych problemów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Renu, Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Odpaliliśmy

0: Już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: już prawie 6 minut do 8, wtedy także najnowsze wiadomości z Sacza i okolic, a w nich m.in. o szkole podstawowej w Kozłowie Biskupim, która no, stanęła na podium konkursu wiedzy o Mazowszu. O szczegółach już za chwilę.
1: Radio Słuchaczy, na dzień dobry.

0: to wiem.
1: Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Serek Ottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt Łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko Zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 8:00.
17: Znamy laureatów konkursu Wiedzy o Mazowszu. Na podium Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim. To duży sukces. W tym serwisie zapraszamy na bieg cichociemnych. To już ostatnie chwile na zgłoszenia. Będzie też zaproszenie dla kandydatów do służby w policji na próbny test sprawnościowy. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Znamy autorów najlepszych scenariuszy lekcyjnych nagrodzonych w konkursie Lekcja o Mazowszu i laureatów konkursu Wiedzę o Mazowszu. W tym roku ich tematem było 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Nagrody laureatom konkursu wręczył marszałek Adam Struzik.
0: To są dwa konkursy. Jeden realizujemy od 10 lat, drugi od 8. Ten pierwszy to są lekcje o Mazowszu. Chodzi o to, aby nauczyciele napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej. No a drugi konkurs od 8 lat realizowany to jest konkurs wiedzy o Mazowszu skierowany do uczniów. Uczniowie z blisko 50 szkół złożyli swoje aplikacje w postaci takich prac projektowych, no a później przystąpili do testu wiedzy nie tylko o historii Mazowsza, ale również o czasach współczesnych.
17: Mamy tu lokalne sukcesy. Drugie miejsce na podium zajęła szkoła w Kozłowie Biskupim między szkołami z Warszawy i Płocka. Nasza placówka zdobyła przy tym nagrodę finansową w wysokości 4000 zł. Z kolei dr Agnieszka Sławińska ze szkoły nr 6 w Sochaczewie zdobyła wyróżnienie za scenariusz lekcji pod tytułem U progu końca i inkorporacji 3 Anny z Mazowsza. To nie pierwszy raz praca naszej nauczycielki spotkała się z uznaniem w tym konkursie. I zmieniamy temat. To już ostatnie chwile, aby zapisać się na bieg cichociemnych w Sochaczewie, organizowany przez UKS Dragon Fight Club. To prawdziwe wyzwanie dla uczestników, którzy muszą pokonywać niełatwe przeszkody naturalne i stworzone przez organizatorów. Mimo tych trudności, chętnych do udziału nie brakuje.
1: Bieg ma charakter ogólnopolski, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony właśnie biegaczy, którzy lubią takie biegi, biegi przełajowe, biegi z dużym utrudnieniem, biegi, które wymagają w niektórych wypadkach nawet nadludzkiego wysiłku.
17: Mówiła naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska. Przewidziane są 3 dystanse dla dorosłych o długości 5, 10 i 14 kilometrów. Będą też biegi dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zaprasza na próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby, który odbędzie się w najbliższy czwartek w godzinach od 18 do 20 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kusocińskiego. To dobra okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i kondycji w warunkach zbliżonych do oficjalnego etapu rekrutacji. Test sprawności fizycznej składa się z 4 prób. To m.in. rzut piłką lekarską zza głowy oraz siady z leżenia na plecach.
4: Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
8: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
4: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę.
3: Pogoda.
18: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: No to słuchajcie, pochmurny dzień. Tak, taki będzie. To nie ma co się łudzić. Zdecydowanie chmur najwięcej.
16: więcej. Słońce też się trochę może pojawić, zwłaszcza w tej drugiej części dnia, późnym popołudniem, wtedy zdecydowanie fajniej, no bo nawet wtedy do 20 kresek na plusie. Póki co 13, ciśnienie umiarkowane, 1011 hektopaskali, wiatr umiarkowany również, powieje z zachodu z prędkością 26 km na godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Smacznej kawusi, Radio Sochaczew na dzień dobry. Z nami na przykład oddział zamknięty, który będzie śpiewał do wszystkich Andzi. A my pozdrawiamy jeszcze raz każdą Anetę, Alinę, Justynę, a także Judytę, bo to właśnie te osoby, które dzisiaj świętują. Oprócz tego także Benon, Jan, Ludgarda czy Aurelian. Wszystkiego dobrego dla Was. Radio Sochaczew na dzień dobry, Oskar Tomczyk. No cześć!

0: Ej, Loki Galit w Radio Sochaczew. Słuchajcie, ja wiem, że jest wtorek, ja wiem, że jest pochmurny dzień i że jest po ósmej, ale porozmawiamy o czymś przyjemnym, czyli o urlopach. Tak jest. No i pytam was na Facebooku, czy wy macie urlopy na przykład już takie przemyślane albo kiedy, czy nie możecie się doczekać. Sylwia do nas napisała, że ona w piątek wyjeżdża nad morze, proszę bardzo. Jak pisze, pogoda ma być lepsza, no tego życzymy. Życzymy, żeby było, mimo że deszcz jest potrzebny, to żeby była ta pogoda taka urlopowa, taka dobra po prostu. Z kolei na przykład Dorota a propos urlopu pisze, że do tego urlopu jeszcze chwilka i a propos planów, no to ma być to urlop taki domowy, ale z jednodniowymi wycieczkami. No, można jak najbardziej w ten sposób, no tylko nasza słuchaczka Dorota pisze, że ona by chciała taką temperaturę w granicach od 20 do 25 stopni. No, dla wielu to jest taka temperatura najbardziej optymalna. Zdecydowanie idealna.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A jak wy macie, dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew najnowszy post i czekam na wasze opinie w komentarzach.

0: No jeszcze tak oficjalnie się lato nie zaczęło, ale już internet mówi na przykład o tym, co dzieje się we Włoszech. A tam, słuchajcie, władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły kontrowersyjne zasady na plaży, bo na plaży Punta Molenis nie można mieć parasolek plażowych. Jest całkowity zakaz posiadania parasoli plażowych dla osób w wieku od 10 do 65 lat. No i rzeczywiście internet komentuje szeroko tę sprawę, że to kontrowersyjna decyzja, że w komentarzach niektórzy mówią, że muszą zacząć chodzić na plażę z dziadkami, albo, tu cytat, wypożyczyć dziecko, żeby uniknąć udaru słonecznego. No rzeczywiście zakaz parasolek na tej plaży we Włoszech jest. No strach pomyśleć, co by było, gdyby na przykład w Polsce wprowadzono zakaz parawanów. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda. Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
22: Reklama. Lada.

0: Disco.
1: Italo Disco w Radiu Słuchacze. A tymczasem gwiazdy Disco Polo przyjadą jak co roku na powitanie lata w Brochowie. Już poznaliśmy więcej informacji na ten temat. No i rzeczywiście gwiazd będzie masa. To wszystko 26 czerwca na terenie boiska sportowego w Wólce Smolanej. A program imprezy zapowiada się następująco. Nie dość, że wystąpią gwiazdy Disco Polo w postaci zespołu Toledo, występ Janusza Laskowskiego, występ zespołu Classic, a na zakończenie występ zespołu Boys, no to również reprezentują się także ci najmłodsi z terenu gminy Brochów. A więc powitanie lata w Brochowie może być imprezą, która was zainteresuje. 26 czerwca już teraz możecie sobie wpisać w wasze kalendarze to wydarzenie, a o szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl. Z kolei w Radiu Sochaczew już za moment trafik, najnowsze wiadomości dla kierowców prosto z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Płocka z Gawłowską to skrzyżowanie. W tym momencie może wam sprawiać problemy. No i most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj ruch też jest intensywny w tym momencie. A skoro most Płockiej, to dalej ulica Warszawska. Też właściwie w obydwu kierunkach sporo aut się może pojawiać. Podobnie na Traugutta, na Staszica czy Alei 600-lecia. Jeśli już mowa o miejscu, które może wam problemy sprawiać w tym momencie, to na przykład to jest wyjazd z ulicy Olimpijskiej w ulicę Piłsudskiego, a także objazd do Chodakowa w stronę centrum, właściwie w obydwu kierunkach, czyli Trojanowa, Łąkowa i Młynarska. Może bez korków, ale ruch jest intensywny. 92 w kierunku Łowicza, tu bez większych kłopotów, chociaż widzę, że delikatne utrudnienia w tym momencie w okolicach Starego Dębska się mogą pojawiać. 50 w stronę Wyszogrodu bezproblemowa. 50 w stronę Żyrardowa. Również delikatne kłopoty w okolicach Ronda w Wiskitkach, czyli wjazd na A2. Tam chwilę możecie czasu stracić, ale to nie są duże korki. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno w Nowej Suchej się zatrzymacie na tym sygnalizacji świetlnej. No a 92 w kierunku Warszawy, tutaj na pewno w Piorunowie, w Błoniu, w Ołtarzewie się zatrzymacie na krzyżówkach.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

już za kilka chwil, punktualnie o 9:00. Najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic w Radiu Sochaczew, ale będą także te z kraju i ze świata, w nich między innymi o Polakach, którzy planują wakacje, no bo wiemy za ile i gdzie. Już za moment te najnowsze statystyki.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Sery Cottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt Łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko Zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Minęła dziewiąta.
7: Zaczynamy od dużego sukcesu burmistrza Sochaczewa. Daniel Janiak, siódmym w Polsce włodarzem miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Jaśniej w gminie Sochaczew wójt Dariusz Krupa podsumował wymianę opraw. Mamy też ważną informację dotyczącą Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę. Muzeum zadbało o dojazd mieszkańców. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od dużego sukcesu burmistrza Sochaczewa. Daniel Janiak zajął siódme miejsce w Polsce w kategorii włodarz miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Ranking liderów rozwoju lokalnego to wieloaspektowa ocena samorządów. Od finansów i gospodarki przez rynek pracy i usługi społeczne, aż po ochronę środowiska, cyfryzację i jakość zarządzania miastem. Jak podkreśla Daniel Janiak, to wyróżnienie dla całej sochaczewskiej wspólnoty samorządowej i zespołu Urzędu Miasta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jaśniej w gminie Sochaczew. W ostatnim czasie dokonano tu inwestycji związanej z wymianą opraw w całej gminie. Liczba wymienionych opraw jest imponująca. Wątek poruszał w czasie sesji wójt Dariusz Krupa.
8: Dokonano odbioru inwestycji pod nazwą wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie gminy Sochaczew. W ramach zadania wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe na nowoczesne oświetlenie typu LED na całym majątku gminy Sochaczew. To jest wymieniono 1683 sztuki opraw.
7: Przełożony z minionej niedzieli Dzień Dziecka w domu urodzenia Fryderyka Chopina odbędzie się 21 czerwca. Program nie uległ zmianom. W trakcie wydarzenia odbędą się kosmiczne warsztaty, występy artystyczne, plener malarski i szereg innych atrakcji dla całych rodzin. Co ważne, muzeum zadbało też o dojazd na wydarzenie.
9: Odpowiadając tutaj mocno na głosy, które otrzymywaliśmy co roku i znając też przestrzeń, która jest w okolicy i wiedząc, że no niestety jest to dużo duży problem. Dało nam się znaleźć rozwiązanie, które właśnie po raz pierwszy wprowadziliśmy w tamtym roku. Powielaliśmy je również przy okazji koncertów jazzowych. I rozwiązanie to polega na tym, że zapraszamy wszystkich do zaparkowania na parkingu przy centrum handlowym zlokalizowanym koło Urzędu Gminy Sochaczew. Pozostawienie tam samochodu i stamtąd wahadłowo będą jeździć autobusy. Mniej więcej co 10 minut będzie można odjechać w stronę muzeum, a potem z muzeum również na ten parking powrócić. W każdym momencie, to nie tak, że trzeba przyjechać rano i dopiero pod koniec wydarzenia będzie można wrócić, tylko one cały czas właśnie wahadłowo będą kursować w jedną i w drugą stronę.
7: Mówiła specjalistka do spraw promocji Małgorzata Kazul.
10: Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
11: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
10: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosz Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
12: Zdarzenie obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
10: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Trochę więcej słońca nam się pojawiło i rzeczywiście ma się to słońce pojawiać coraz częściej, coraz bardziej z biegiem dnia. Chociaż zachmurzenie i tak w przewadze. Odczuwalna temperatura aktualnie na poziomie 10 stopni Celsjusza, chociaż na termometrach zobaczymy 13. W najcieplejszym momencie dnia, czyli gdzieś koło 17-18, nawet do 20 kresek na plusie. Ciśnienie dzisiaj przez cały dzień umiarkowane. Wiatr również.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: W tej godzinie w Radiu Sochaczew rozmowa z naszym porannym gościem dnia. Kto nim będzie i o czym będziemy rozmawiać? O tym już za kilka chwil. Śledźcie także nasze media społecznościowe. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, a ze mną na przykład Szer.

0: Nie ma tu nic bez niego. Tak przynajmniej śpiewa Dawid Kwiatkowski. 21 minut po 9, już za chwilę rozmowa z porannym gościem Radia Sochaczew. Dzisiaj przeniesiemy się do gminy Iłów, no i o tych najbardziej aktualnych wiadomościach z tej gminy będziemy rozmawiać, o aktualnościach, o tym, co w gminie Iłów się dzieje obecnie i o tym, jakie są plany na przyszłość. Już za moment opowie o tym wójt Jan Kraśniewski, zostańcie na 94 i 9 FM. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia. Karnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki parcel 45. Do zobaczenia.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
19: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Naszym gościem jest wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: Na początek ważny, jak sam pan powiedział, komunikat dotyczący zmiany operatora waszej iłowskiej przychodni lekarskiej.
0: Tak, to się stanie od 1 lipca, bo teraz przychodnie będzie prowadzić Grupa Zdrowie Spółka z o.o. z siedzibą w Płońsku. To na wniosek pani doktor Elżbiety Goszczyńskiej, która prowadziła przychodnię Vita. Cały personel przychodni Vita pozostaje. Rozmawiałem z operatorem o rozszerzeniu ewentualnie usług. Natomiast wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia i w tej chwili to jest niemożliwe. Natomiast w przyszłości być może będziemy o tym rozmawiać, bo i pomieszczeniami możemy dysponować. Najistotniejsze jest to, że nic się nie zmienia dla pacjentów, że kontrakt na usługi zostaje zachowany i nie będzie żadnego przestoju. Tutaj operator wydał taki komunikat, ja go dzisiaj opublikuję, żeby ewentualnie w sprawach wątpliwych dzwonić czy mailem porozumiewać się. Natomiast to wszystko będzie dla pacjenta niezauważalne. Na tym nam zależało, by nie było żadnego przestoju.
19: Kolejny temat to taki, który zdaje się, od kiedy pan jest wójtem w ogóle gminy Iłów, jest dla pana oczkiem w głowie i wygląda na to, że zmierzamy do finału. Bardzo trudne zadanie, ale wszystko wskazuje na to, że już niebawem Iłów z Brzozowem połączy się ściekami.
0: To jest istotna sprawa ze względu na to, że no my przejęliśmy oczyszczalnię ścieków, niewydolną oczyszczalnię ścieków w Brzozowie, to od KOWR-u i tam opłaty mieszkańcy mieli wielokrotnie wyższe niż u nas. I to zadanie mozolnie, ale staramy się wykonać do końca i będzie sukces oczywiście dopiero wtedy, jak ścieki z Brzozowa popłyną do Iłowa. Brakuje kolektora około 3 km, ale jest najświeższa informacja. Firma rozpoczyna pracę. Oczywiście, że będą uciążliwości, ale będzie korzyść, ja myślę, że i będzie korzyść na przyszłość, bo jeżeli chodzi o kanalizację, to jest inwestycja, która przyciąga wszystkich do osiedlania się. Mam taką nadzieję, że będzie to procentować.
19: Wspomnijmy jeszcze o wykonanych pracach drogowych w Załuskowie.
0: To jest kontynuacja Polskiego Ładu, bo my wykonaliśmy duży zakres prac jeszcze z Polskiego Ładu, gdzie ponad 5 km dróg asfaltowych zostało wykonane. Natomiast w Załuskowie te prace w tej chwili zostały rozszerzone i przybyło blisko 1200 metrów drogi, oczywiście nie asfaltowej, ale stłucznia z dobrą podbudową. O tyle mówię o tym, jest to ważne, że to łączy z gminą Sanniki, z miastem i gminą Sanniki. Natomiast ci mieszkańcy Załuskowa, mieszkający tam właśnie w tej ostatniej linii Załuskowa przy sąsiedztwie Sannik, w zasadzie byli przy krytycznych warunkach atmosferycznych odcięci od Iłowa. W tej chwili ta sytuacja się zmienia. A oprócz tego to Załusków jest również, jeżeli chodzi o drogę powiatową, to połączony świetno drogą powiatową. My uzupełniamy drogę gminną, żeby łączyć te kolonie i tam był problem przez tyle, ile ja pamiętam, to znaczy ponad 30 lat, że chodziło o zamianę z lasami państwowymi, by w sposób optymalny wykonać drogę, i my tej zamiany dokonaliśmy, także ta droga asfaltowa łącząca z powiatową, myślę, że wkrótce powstanie.
19: Trzymamy kciuki. Temat innej zupełnie natury, tak króciutko poproszę, myślę, że do tej sprawy jeszcze wrócimy, ale warto wspomnieć, że przygotowujecie się do nadania tytułu honorowych obywateli Iłowa braciom Popielarkom.
0: Ja myślę, że ich heroiczna w zasadzie postawa, bo najpierw ukryli sztandar i całą tajemnicę zabrali ze sobą, bo zginęli w powstaniu warszawskim, więc myślę, że tutaj ich bohaterstwo jest niepodważalne. W związku z tym, że ten sztandar został odnaleziony i to u nas, myślę, że mieszkańcy gminy i nie tylko powiatu, bo ja jestem w porozumieniu z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z panem dyrektorem, to po prostu trzeba dokonać. Trzeba uhonorować bohaterów. W końcu to są Iłowianie.
19: Tak, sprawa wydaje się taka po
0: prostu oczywista. Dla mnie oczywista.
19: Dobrze. I jeszcze dwa zaproszenia na dwie imprezy. Jedna taka stricte wasza sztandarowa, flagowa, ale zacznijmy od tej, której organizację wspomagacie, a mianowicie w najbliższą niedzielę, tak? Dzień Dziecka organizowany przez Unię Iłów na sportowo, ale wy też, tak jak powiedziałam, wspieracie tę imprezę, żeby zapewnić dodatkowe atrakcje dzieciom.
0: Tak, akurat kończy się rok szkolny, więc dzieciom trzeba zrekompensować cały ten trud nauki. Niedawno był Dzień Dziecka i właśnie w najbliższą niedzielę 21 z Unią Iłów organizujemy właśnie atrakcje dla dzieci. Unia organizuje zawody sportowe, a my próbujemy dołożyć się do atrakcji dla dzieci, chociażby dmuchańca. I podobna sytuacja, to już jest gminna od lat impreza, płynie Wisła, płynie. W Suchodole również będą atrakcje dla dzieci. Mam nadzieję, że będzie spływ kajakowy, trochę deszcz spadł. Niemniej jednak Wisła jest cały czas na niskim poziomie. Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że i w jedną, i w drugą niedzielę będzie piękna pogoda, więc myślę, że każdy będzie mógł spędzić pożytecznie i miło czas.
19: Ale pan przyspieszył na koniec. Tak, płynie Wisła, płynie w Suchodole, to ta flagowa impreza, o której mówiliśmy, i Iłowa, 28 czerwca,
0: tak,
19: niedzielę, tydzień później.
0: Bo ja mam w głowie dwie niedziele
19: zajęte.
0: Z rzędu zajęte, prawda?
19: No,
0: więc płynie Wisła, płynie jak najbardziej, to impreza cykliczna i
19: Z koncertami, z bezpłatną grochówką, ze stoiskami komercyjnymi KGW, z fantastyczną atmosferą. Wszystko to nad wodą Wisły.
0: Zapraszam, atmosferę można sprawdzić. Będzie potańcówka.
19: No właśnie. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski.
0: Dziękuję.
20: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Już za kilka chwil o 10:00. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, w nich między innymi o Mai Chwalińskiej, która musi uzbroić się w cierpliwość, no bo dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. Czy Maja dostanie tę dziką kartę? No tego jeszcze nie wiemy. Już za chwilę o 10:00 najnowsze szczegóły, między innymi na ten temat.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Sery Cottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na AI.

0: Coop Automoto. To tu. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: Punktualnie 10:00, to punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty, ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
9: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
8: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
10: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
8: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służb z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
11: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
12: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
8: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 nocy przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9 miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włochy z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7 miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: 6 minut po 10. A tymczasem Jola napisała: smacznej kawusi dla wszystkich kawosi. No i od razu jakoś tak przyjemnie, prawda? Jak ktoś teraz z kawką, no to smacznej kawusi od Joli i my też wam życzymy. Gramy na przykład grupę z Australii. Man at Work, Down Under na początek 10, za chwilę Alvaro Soler, Lake Lee. Za moment także pewien wywiad niespodzianka. O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Radio Sochaczew, na dzień dobry. Słuchajcie, u nas podsumowanie tegorocznych dni Sochaczewa. No bo jedną z gwiazd tegorocznych dni była Urszula, czyli oczywiście znana piosenkarka, której hity można by wymieniać na palcach jednej ręki, ale chyba by tych palców nie starczyło. Tak się składa, że po sobotnim koncercie rozmawiałem z Urszulą, pytałem między innymi o to, jak ten koncert, jak się po nim czuje i jakie ma dalsze plany, również te muzyczne.
1: Wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, nie znam was osobiście, ale dzisiaj miałam wspaniały koncert, za który wam bardzo dziękuję, za całą energię, którą oddaliście w naszą stronę, za to, że w ogóle przyszliście, że spędziliśmy razem ten piękny czas. Zapraszam was na jubileusz, mój 45-lecia w przyszłym roku na wiosnę. Mam nadzieję, że będziecie, bo bez was to przecież nie ma sensu. Było pięknie.
2: To ja właśnie trochę zapytam, jakie najbliższe plany muzyczne? Powiedziała pani trochę o tym jubileuszu.
1: Zaczynamy koncerty. To był pierwszy koncert w naszym, w tym letnim sezonie właściwie, bo nie graliśmy, zagraliśmy ostatnio chyba Sylwestra w telewizji, no to wiadomo, że pół playback, że ja śpiewam na żywo, zespół udaje, że gra, więc to w ogóle to nie jest to samo. Natomiast jako koncert taki prawdziwy, to jest pierwszy nasz w letniej trasie. To coś... Oczywiście będzie tych koncertów, kilka w tej chwili w czerwcu. W czerwcu gram każdej soboty, a w lipcu mamy trochę wolnego, w sierpniu znowu gramy, więc...
2: Jakie emocje towarzyszą artyści, gdy wychodzi na scenę? Czy to są emocje zawsze inne, czy ta
1: kiedyś
2: publika...
1: Kiedyś był wielki strach i stres u mnie, totalny, i zawsze sobie tłumaczyłam: przestań, nie jesteś najważniejsza w życiu. Jak coś się stanie, to świat się nie skończy. I próbowałam sobie umieścić, żeby się nie denerwować, bo to w końcu nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Ale jednak stres był zawsze, nawet do starości, że tak powiem, mojej, naprawdę. A teraz troszkę lepiej, trochę jest lepiej, trochę luzuje, trochę jest... Ale za tyle czasu musi upłynąć czasami, żeby człowiek zrozumiał, że jest jak jest, no, że trzeba po prostu przyjąć to z całym dobrodziejstwem inwentarza.
2: Ale macie też kontakt z publiką, to widać, i też chyba liczycie, żeby oni się bawili na waszych koncertach.
1: To jest fajne, że my mamy kontakt ze sobą, że ten zespół jest fajny, że my znamy się, no nie kłamie, przecież 20 parę lat, więc to jest fajne, wiemy o sobie wszystko właściwie, znamy swoje rodziny. Przeżyliśmy wiele sytuacji ciężkich, fajnych, pięknych, złych. Więc myślę, że to jest ta siła, która w nas jest dzięki temu właśnie, dzięki naszym przeżyciom w życiu, temu, że jesteśmy razem.
2: Gramy pani piosenki, to jeszcze poproszę pozdrowienie dla słuchaczy Radia Sochaczew.
1: Kochane Radio Sochaczew i kochani słuchacze Radia Sochaczew, ale to jest fajne połączenie. Życzę wam bardzo pięknej muzyki na falach tego radia. I tego, żebyście trwali, żebyście wspierali wszystkich artystów, niezależnie od tego, jaką muzykę grają, czy młodych, czy starych, czy no dokładnie, bo muzyka jest jedna i powinniśmy być jednością w tej muzyce po prostu.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czas zerknąć do naszego obiadu dnia. A tymczasem Pasza Kebab na dzisiaj poleca kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka, pomidor, ogórek, cebula i sos do wyboru, a także napój. Życzymy smacznego i może to właśnie jest propozycja na obiad.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odpaliliśmy

0: Z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Serek Ottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt Łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko Zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.

0: haczyk na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
4: Na zegarach już prawie 11.
5: Na początek trochę polityki. Sochaczewski poseł Adam Orliński, osobiście zaangażowany w przygotowanie ustawy zakazującej patostreamingu, którą właśnie wyjątkowo zgodnie przyjął Sejm. Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie podsumowała akcję Prędkość na naszych drogach. W najbliższą sobotę, teresińska noc czerwcowa, podajemy szczegóły programu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na początek trochę polityki. Sochaczewski poseł Adam Orliński osobiście brał udział w procedowaniu ustawy zakazującej patostreamingu, którą właśnie przyjął Sejm. Dzięki niej w mediach społecznościowych ma być mniej hejtu i przemocowych treści. To bardzo ważny dokument, podkreśla parlamentarzysta.
6: Tak jak wiemy doskonale, jest to publikowanie, relacjonowanie na żywo za pieniądze, aby osiągnąć jakieś korzyści osobiste, korzyści majątkowe. Często jest to podbijane właśnie poprzez pokazywanie wulgarnych, przemocowych, często takich antyludzkich nawet można powiedzieć zachowań, promowanie tego, czy znęcanie się na przykład nad zwierzętami. No i ludzie posuwali się w tych różnego rodzaju relacjach coraz dalej. To budziło ogólny sprzeciw społeczeństwa, także wśród klasy politycznej, co pokazało to głosowanie w zeszłym tygodniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, że 99% nas głosowało za przyjęciem tego projektu ustawy. Lada dzień te przepisy powinny wejść w życie, konkretny artykuł kodeksu karnego.
5: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie podsumowała akcję Prędkość, jaka miała miejsce w ostatni piątek. Odnotowano sporo wykroczeń. Udało się również wyeliminować z ruchu nietrzeźwego kierowcę. Zatrzymano jedno prawo jazdy i dwa dowody rejestracyjne. Jeden z powodu niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, a drugi z uwagi na brak aktualnych badań technicznych. Policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Enei to główna gwiazda teresińskiej nocy czerwcowej. Główna, ale nie jedyna. Na swoją gwiazdę może liczyć także młodzież. Co ciekawe, to właśnie młodzież wytypowała tego artystę do zaproszenia na wydarzenie.
7: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
5: Mówił dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski. Poza tym na scenie pojawią się warszawskie kombo taneczne i propozycje dla dzieci, grupa Mamy Śpiewamy. W programie także atrakcje dodatkowe jak grochówa wójta, gastronomia, wesołe miasteczko, konkursy i stoiska handlowe. Teresińska noc czerwcowa odbędzie się w najbliższą sobotę na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia.
8: Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
9: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
10: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
9: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
11: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
9: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Co w pogodzie? No to wiatr trochę nam szaleje i obniża temperaturę odczuwalną. 19-20 stopni dziś na termometrach w Sochaczewie i okolicy. No i tych chmur trochę nad naszymi głowami jednak się przewinie, choć z nich raczej nie popada, ale już później popołudniową porą, bo to słońce też dzielnie próbuje się za nich przebić, no to faktycznie powinno to się udać i powinno być go już więcej. Wyższe wskazania w kolejnych dniach to na pewno, a nawet gorąco się nam zrobi, bo w piątek już 27, a weekend to mówimy o 30, a nawet i z bonusem. No i ma być właśnie sporo słońca, choć niedziela to ten przelotny deszcz może nam towarzyszyć.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Hej ludzie z miasta, minęła już 11, bo to 5,5 minuty po pełnej. No to zapraszam na wspólne spotkanie na 94,9. Łukasz Matusiak. Cześć.

0: Czy będziemy się pamiętać? To nowość od Sarsy na 94,9. 19 minut po godzinie 11. No to za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Puls Miasta. Naszym gościem będzie Joanna Kamińska, czyli naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. W tej rozmowie usłyszycie o akcji Lato w Mieście, organizowanej przez lokalne organizacje. I będzie to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o wakacyjnych propozycjach przygotowanych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Także zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
17: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
18: Gościem audycji jest Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
18: Powieje wakacjami teraz u nas dzisiaj na naszej audycji, bo będziemy rozmawiać o koloniach i półkoloniach organizowanych przez miasto. Zaczniemy od kolonii. Tu nabór prowadzi Centrum Usług Społecznych. Co wiemy na ten temat?
19: Rzeczywiście wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że pogoda też się poprawi. Dzisiaj wieje, więc przywieje nam te letnie upały. Kolonie, proszę państwa, w tym roku mamy nad morze, tak żeśmy chcieli i tak, takie było skierowane zapytanie ofertowe. Nad morze do miejscowości Darłowo. I już pierwszy turnus zaczyna się 28 czerwca, czyli dwa dni po zakończeniu roku szkolnego. W piątek kończymy, w niedzielę pierwsza tura już wyjeżdża. 50 dzieci z Sochaczewa wyjeżdża na kolonię do Darłowa. Wracają 7 lipca, czyli turnus trwa 10 dni. Kolonie są z programem profilaktycznym, takie było założenie, i są przeznaczone dla dzieci, powiem, takich, których może nie stać na bardzo drogie, bardzo, bardzo, nie wiem, kolonie zagraniczne czy wyjazdy zagraniczne. Dlatego nabór robi Centrum Usług Społecznych i tutaj mamy symboliczną opłatę za te kolonie i zapraszamy serdecznie do Centrum Usług Społecznych osoby zainteresowane, choć myślę, że pracownicy socjalni są na tyle zorientowani w terenie, że wiedzą, do kogo dotrzeć z tymi kartami.
18: No na pewno, tak jak pani powiedziała, tutaj koszt ponosi Urząd Miasta.
19: Tak, oczywiście, całkowity koszt ponosi Urząd Miasta i tutaj zapewniamy oczywiście ubezpieczenie dla wszystkich dzieci, wyjazd autokarem, tradycyjnie już tutaj też Urząd Miasta wystąpił do naszej policji o sprawdzenie tego autokaru przed wyjazdem. Wyjeżdżamy 28 czerwca o godzinie o 8, czyli przed 8 będzie zbiórka z parkingu przy basenie. To już tak myślę, że te dzieci, które jeżdżą, to już wiedzą i rodzice też wiedzą, że tak co rok to robimy. Tam jest dużo miejsca, można podjechać samochodem, można spokojnie pożegnać się z dzieckiem przed tym wyjazdem, pomachać, bo tak to się zwykle odbywa i dzieciaczki wyjeżdżają o godzinie 8, wyjeżdżają po kontroli autobusu. Dojeżdżają na miejsce, no i tam przez całe 10 dni mają bardzo atrakcyjny program. Mamy warsztaty profilaktyczne, mamy dwie wycieczki krajoznawcze, ale ja dzisiaj nawet rozmawiałam z panią właścicielką tej firmy turystycznej i tak szczegółowo mi opowiedziała, zwiedzają, autokarowa wycieczka będzie do Jarosławca, tam będzie zwiedzana piękna, nowoczesna plaża, która się nazywa jeszcze piękniej, mianowicie Dubaj. Sztuczna plaża, ale warto ją zobaczyć. Będzie motylarnia, będzie papugarnia, galeria bursztynu, labirynt luster, to wszystko na tej wycieczce wyjazdowej. Dodatkowo będzie zwiedzanie Darłowa, dom rybaka, latarnia, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, będzie wyjście na aquapark, na park linowy, także bardzo atrakcyjnie. Zresztą sam obiekt jest w bardzo dobrej lokalizacji, tuż przy linii brzegowej. Nowoczesny wyposażony. On był, powiedzmy, stary, ale w tej chwili jest po remoncie, są korty tenisowe, jest miejsce na dyskoteki, jest miejsce na ognisko i wiele innych takich atrakcji, które dzieci na pewno skorzystają. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
18: Trzymamy za tę pogodę kciuki. W planach są dwa wyjazdy w ramach kolonii. Tak? Dobrze zrozumiałam?
19: Tak, dwa turnusy. Pierwszy zaczyna się 28, tak jak już powiedziałam, czerwca, kończy się 7 lipca, a drugi zaczyna się 16 lipca do 25 lipca. I tutaj też oczywiście i na pierwszy, i na drugi turnus nabór robi Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.
18: W sumie setka dzieci skorzysta, to nie pierwszy raz organizujecie takie wyjazdy. Czy jest duże zainteresowanie, czy są duże potrzeby też rodzin w tym zakresie?
19: Myślę, że tak. Zainteresowanie jest ogromne, chociażby z tego względu, że jest to taki czas, gdzie no, z tymi młodszymi dziećmi, z tymi, co wyjeżdżają na kolonie, czy za chwilę będziemy rozmawiać o półkoloniach, często rodzice mają troszkę problem w wakacje, jak zająć ich czas, tak? Więc tutaj nawet te dzieci, które jadą, są bardzo zainteresowane, ale wiele innych mamy zgłoszeń, że na przykład no, mogłoby być, podejrzewam, że 3, nie wiem, czy nie 4 takie turnusy, tak samo jak i pół kolonii tych takich na miejscu, tak? Które się odbywają przeważnie w szkole podstawowej numer 3. Także tutaj dwa turnusy, 100 dzieciaczków, ale to już tak od dłuższego czasu, odkąd pamiętam, tak zawsze było. Pandemia nam tylko plany pokrzyżowała, natomiast w pozostałe lata, ubiegłe lata, tak było, że dwa turnusy po 50 dzieci.
18: I też spora gromada skorzysta z półkolonii, które organizujecie również tradycyjnie, te w Trójce, w Sochaczewskiej Trójce, ale dla dzieci ze wszystkich sochaczewskich szkół.
19: Tak, dokładnie. W tym roku również burmistrz dał zlecenie szkole podstawowej numer 3 na organizowanie kolonii i szkoła zajmuje się kompleksowym organizowaniem. Już z tego, co wiem, jest zgłoszona, półkolonia jest zgłoszona do kuratorium. Wszystko jest, że tak powiem, legalnie. Wszyscy wychowawcy są sprawdzeni w rejestrach karnych, tych takich podstawowych i tych na tle seksualnym. I kolonia rozpoczyna się 13 lipca, potrwa do 24, czyli to jest 2 tygodnie, 10 roboczych dni. Dzieciaczki będą przebywały pod opieką właśnie wychowawców, nauczycieli w szkole podstawowej numer 3. 120 dzieci, 8 grup wychowawczych. Nabór na te półkolonie robią pedagodzy z miejskich szkół. Karty są przekazane przez panią kierownik półkolonii do szkół naszych miejskich i tam pedagodzy robią nabór. Tutaj też jest symboliczna opłata dla rodziców. Zachęcam do kontaktu z pedagogami. Jeśli jeszcze są miejsca, bardzo proszę o wypełnianie kart i składanie.
18: To dwa słowa o programie może, bo tutaj również to są bardzo atrakcyjne półkolonie.
19: Tak, bardzo atrakcyjne. Oczywiście z wyżywieniem. Mamy śniadanko, mamy obiad. Wcześniej, już w tamtym roku, z racji remontu kuchni w szkole numer 3, zdecydowaliśmy się na catering. Firma wyłoniona oczywiście w ramach zapytania ofertowego i w tym roku też decydujemy się na catering, tak? Z różnych względów, ale już taka decyzja zapadła, będzie wyłoniony dostawca i będzie catering. Natomiast jeśli chodzi o program taki szczegółowy dla dzieci, no mogę po kolei opowiedzieć. Pierwszy dzień jest takim dniem organizacyjnym, dużo będzie o bezpieczeństwie, będzie o spotkanie z policjantem, spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej. Tylko po to, żeby te dzieci przez 2 tygodnie miały naprawdę bardzo bezpieczny wypoczynek, tak? Natomiast już drugiego dnia jest wyjście na basen i do kina. Oczywiście na basen nie wszyscy naraz, tylko najpierw idzie część dzieci, a potem na zmianę jedna grupa przychodzi, druga grupa i będzie szła na ten basen. W ogóle wyjście na basen jest 2 razy w tygodniu, czyli 4 razy w ciągu tych 2 tygodni. 2 razy jest wyjście do kina. Raz będzie to film Minionki i Straszydła, drugim razem będzie film Toy Story 5. Mamy wycieczki wyjazdowe, jest wycieczka już drugiego dnia, trzeciego dnia, w środę, 15 lipca, całodniowa wycieczka do Frajdalandii. I wtedy posiłek będzie tam na miejscu, we Frajdalandii. Mamy wycieczkę również całodniową kolejką wąskotorową do Tułowic. Tam będą gry i zabawy i oczywiście posiłek dla wszystkich dzieci. Kolejna wycieczka całodniowa to jest wycieczka do Strzyżewa. Tam będą zajęcia warsztatowe w Domu Pracy Twórczej, zajęcia sensoryczno-muzyczne, integracyjne, gry terenowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne i no i oczywiście wspólny posiłek, tak? Już wtedy nie w szkole, tylko tam na wyjeździe. I kolejną wycieczką, czwartą wycieczką, jest całodniowa wycieczka do Julinka. No ten Julinek, to będziemy obserwować pogodę, jak będzie coś nie tak, będziemy zmieniać, bo wiem, że już na przykład w tamtym roku też była zmiana ze względu na warunki atmosferyczne, a tam, ponieważ wszystkie atrakcje są, no można powiedzieć, w wodzie i na zewnątrz, więc no musi być stosowna pogoda. Także poza tym wiele konkursów, wiele zajęć plastycznych, muzycznych, bardzo atrakcyjny program. Jak zawsze, jak co roku.
18: Takie kolonie tyle tylko, że nie śpimy.
19: Tak, tylko tyle, że nie śpimy. Dzieciaczki przychodzą, jedzą śniadanko, wszelkie atrakcje, czy na miejscu, czy wyjazdowe, obiadek i rodzice o godzinie 15 odbierają dzieci. Chyba, że wycieczka się przedłuży, no to wtedy wiadomo, wszyscy na bieżąco będą informowani.
18: Zmęczone dzieci to spokojne dzieci, chociaż przez chwilę.
19: Tak, tak.
18: Od jakiego wieku? Od 6 roku życia?
19: Tak, już tutaj zaczynamy. Tak, zeróweczka, okay. Pierwsza klasa. Tak, te młodsze dzieciaczki.
18: Te młodsze. Zapraszamy serdecznie. Tak jak pani powiedziała, jeśli jeszcze są wolne miejsca.
19: Jeśli jeszcze są wolne miejsca, ja na tą chwilę nie wiem, bo karty są u pedagogów, więc czekamy tutaj na zwrot. Ale zapraszam bardzo, bardzo zapraszam do kontaktu z pedagogami.
18: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem była Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta.
19: Dziękuję bardzo i życzę udanych wakacji wszystkim Państwu.
20: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
21: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
22: 94,9 FM.

0: Sexy.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511.

0: 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.
8: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Orbison. I 8 minut do 12, co o pełnej, no to w Radiu Słuchacze w kolejnej wiadomości, a w nich o tym, że będzie można pomóc. No właśnie, jak można to zrobić, to trzeba o tym głośno mówić, a chodzi o Iwonę Kamińską i wsparcie jej leczenia. Będzie kolejny piknik charytatywny i te szczegóły już za moment. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Hi, we're Shouse and you're listening to Radio Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Sere Cottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt Łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko Zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Dom pogrzebowy Celu.

0: słuchacze, każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Słuchaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości tych o 12.
7: Kolejowa na pewno, ale nie tylko. Miasto chce rozszerzyć zakres drogowej inwestycji. Zaczynamy od dobrych informacji dla mieszkańców Chodakowa. Sochaczewianie łączą siły, by pomóc chorej na nowotwór Iwonie Kamińskiej. Najbliższą niedzielę parafialny piknik charytatywny w Karwowie. W tym serwisie mamy też zaproszenie na noc kupały w Sannikach. Będą folkowe klimaty. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Jak już informowaliśmy, ulica Kolejowa zostanie w najbliższym czasie wyremontowana na całym 700-metrowym odcinku. Stanie się tak dzięki dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1,5 miliona złotych. Władze miasta Sochaczew chcą też wyremontować przylegający fragment pobliskiej ulicy.
8: Sam remont ulicy Kolejowej nic nam bym nie dał, jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości częstotliwości pojazdów w tym odcinku w Sochaczewie. Dlatego też od samego początku poczyniliśmy starania, żeby również ten fragment ulicy Wyszogrodzkiej przy kolei wąskotorowej, czyli od ronda do kolejowej, też został wyremontowany.
7: Mówił podczas ostatniego śniadania prasowego burmistrz Daniel Janiak. Szczegóły przedstawiła skarbnik Jolanta Brzuska.
9: Została zawarta umowa pomiędzy miastem a geotermią mazowiecką w sprawie przekazania dla miasta darowizny w wysokości 200 tysięcy złotych właśnie na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej.
7: Sochaczewianie mocno zmobilizowali się, by pomóc w zbiórce potrzebnej kwoty na leczenie onkologiczne naszej mieszkanki Iwony Kamińskiej. Wdowa z pięciorgiem dzieci choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Leczenia chce się podjąć klinika w Niemczech, ale koszt tej terapii to ponad 400 tysięcy złotych. Najbliższą niedzielę, 21 czerwca w Karwowie koło kościoła odbędzie się parafialny piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną na rzecz Iwony. W programie licytacja atrakcyjnych gadżetów, loteria fantowa i poczęstunek. Organizatorzy zapraszają zaraz po mszy świętej o godzinie 13.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: A teraz propozycja na sobotę. Noc kupały w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach. Jak zawsze przebiegać będzie w folkowym klimacie. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, otwierając tym samym sezon letnich imprez. O szczegółach dyrektor Centrum Monika Patrowicz.
10: Noc kupały to zawsze u nas jest pierwsza w sezonie potańcówka pod tytułem Noc kupały, ale zaczynamy oczywiście tradycyjnymi rzeczami, które wiążą się z obchodami Nocy Kupały, czyli proponujemy każdemu, kto przyjedzie, wykonanie wianka z kwiatów. Temu wszystkiemu towarzyszy konkurs na najpiękniejszy wianek. W części wieczornej, kiedy już się ściemni, te wianki są wrzucane do wody. Będzie przygrywała kapela Janka Kowalskiego tym razem, muzyka do tańca. Zapraszamy wszystkich ze własnym koszyczkiem.
7: A po godzinie 22 przy Sannickim Pałacu pojawi się Teatr Ognia.
11: Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
12: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
13: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
11: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
14: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
11: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Wiatr ten raczej nie ucichł. Cały czas daje się nam we znaki. No i spora ilość chmur, choć bez deszczu. No tak przynajmniej twierdzą synoptycy, że z tych chmur padać dziś nie powinno, za to możemy liczyć na słońce, że w drugiej części dnia faktycznie ono do nas wyjrzy, więc no trzymajmy za to kciuki, że po południu się ono pojawi. W kolejnych dniach będzie go zdecydowanie więcej, wyższe wskazania, bo dziś mówimy o 19-20 stopniach, ale już czwartek 25, piątek 27, a weekend tu zrobi się nam bardzo gorąco. 30 nawet z plusem i wciąż pogodnie, choć niedziela to już ten przelotny deszcz może się pojawić.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No i z początkiem przyszłego tygodnia też, jeśli te prognozy się utrzymają, będzie prażyć, bo nawet 33-34 stopnie, tak twierdzą synoptycy, że takich temperatur w Sochaczewie i okolicy możemy się spodziewać. 7 minut po godzinie 12, no to witam Was już popołudniową porą. Łukasz Matusiak, cześć.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Harrisa wprowadziła nas w taki balladowy nastrój. Jej nowość Odkochaj to za nami. 20 minut po 12 słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też o książce, która to swoją premierę będzie miała już jutro, bo właśnie w środę wychodzi nowy kryminał Sary Andczak i autorka poopowiada nam właśnie o nim, także warto zostać na 94,9.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Pisarka Sara Andczak jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
0: No i chyba emocje no ogromne, bo kolejna książka. Jesteśmy w przededniu premiery i tym razem Gniazdo. No właśnie, te wciąż towarzyszą i są takie same przy kolejnej książce, tak samo jak przy tej pierwszej?
18: Nawet większe, bo ta książka jest dla mnie dużo bardziej osobista. Powiedziałabym, że to taka moja najbardziej osobista historia do tej pory.
0: Okej, czyli rozumiem, że to, co kryje się pod tytułem Gniazdo, to jest część przemyśleń tych, które gdzieś tam przez lata pracy w korpo się pojawiły.
18: Tak, tak. Ja byłam przez ponad 6 lat rekruterem. Pracowałam jako HR specjalist, rekruterka branży IT. Także materiał się zbierał bardzo długo do tej książki i chyba w 2023 roku podjęłam decyzję, że jednak ona powstanie. To był moment, w którym ja się już definitywnie zakończyłam moją przygodę z HR-em i stwierdziłam, że te wszystkie doświadczenia po prostu się nie mogą zmarnować, że muszę muszę napisać z tego jakąś kryminalną opowieść.
0: Mm-hmm. Czy koledzy bądź koleżanki są świadomi, że w tej książce się znaleźli? Bo podejrzewam, że pewnie coś jest przełożone. No nie wiem, czy jeden do jednego, ale na pewno jakieś elementy, tak, fragmenty.
18: Nie. Ja nie opieram moich postaci na prawdziwych ludziach. Staram się tego nie robić.
0: Okay.
18: Co najwyżej zawieram jakieś cechy, jakieś zachowania, ale nie. Wszystkie moje postacie są fikcyjne, wymyślone przeze mnie, autorskie. Dla mnie to też jest zabawa, wymyślanie bohaterów i nie chciałabym kraść czyjejś osobowości. Natomiast pewne zachowania, pewne tendencje, relacje, które opisałam w mojej książce, jak najbardziej możemy spotkać w prawdziwym życiu. Myślę, że tak naprawdę każdy, kto pracował w korporacji, czy nawet w zasadzie w biurze, w którym panuje jakaś hierarchia, jakieś intrygi, to odnajdzie tam sytuację z własnego życia. Będzie mógł się utożsamić z tą książką. Ponieważ pamiętam, że kiedy zapowiadałam moim przyjaciołom, że chcę napisać książkę o toksycznej firmie, to każda jedna osoba, z którą rozmawiałam, mówiła, to o mojej firmie. I ja wtedy zrozumiałam, że może nie piszę historii tylko o własnych doświadczeniach, tylko może piszę historię każdego z nas w pewien sposób. I wtedy zmieniłam właśnie koncepcję trochę tej książki. Pomyślałam, że dotykam jakiegoś szerszego problemu, szerszego tematu.
0: Mhm. Ale to zazwyczaj jest tak, bo bardzo rzadko się spotykam z tym, żeby ktoś pozytywnie raczej powiedział, tylko jeżeli ktoś pracuje w korpo, to raczej nie wypowiada się pochlebnie.
18: Dokładnie. Ale jednak wszyscy pracujemy, bo potrzebujemy pieniędzy, wiadomo, potrzebujemy tej stabilizacji finansowej. Natomiast to jest taki temat, jestem zaskoczona, że jeszcze to się wcześniej nie pojawiło w literaturze, ponieważ my wszyscy autorzy szukamy zawsze sposobów, żeby w jakiś nowy, ciekawy sposób opowiedzieć historię, zwykle o zbrodni, czy też o przemocy. I ja sobie zdam sprawę, że czemu nikt nie mówi o przemocy w białych rękawiczkach, która dzieje się w firmach, czyli właśnie ta tematyka mobbingu jest dość rzadko poruszana w literaturze, zwłaszcza kryminalnej. I pomyślałam, trzeba coś z tym zrobić, jeśli nie ma chętnych, to ja chętnie o tym napiszę. Więc tak naprawdę zebrałam wiele historii, wielu moich przyjaciół z różnych firm, jakieś nieprzyjemne doświadczenia i trudne. I wiele z nich zawarłam w książce, ale tak naprawdę tych historii było tyle, że myślę, że starczyłoby na 7 kolejnych tomów, więc musiałam wybrać. To było trochę smutne, jak dużo faktycznie tych okropnych historii z pracy każdy z nas ma i ja wybrałam tylko kilka, bo inaczej po prostu nie skończyłabym nigdy pisać tej książki.
0: No właśnie, przechodząc do tego, co możemy w niej znaleźć, to takie pytanie mi się nasunęło, dlaczego akurat integracja jest idealnym miejscem na zbrodnie w takim thrillerze, kryminale?
18: Ponieważ integracja to jest miejsce, gdzie zwykle pojawiają się używki, a używki wyciągają z nas to, czego generalnie na czerwą normalnym stanie nie mówimy, nie robimy, a w każdej firmie panuje wiele napięć, wiele jakichś konfliktów między pracownikami i szefami także, czy liderami. I w momencie, kiedy zabierzemy taką grupę gdzieś z dala od firmy, w jakieś miejsce, którego nikt z nich nie zna, dorzucimy do tego używki, to jest taki trochę taka mieszanka wybuchowa i wiele spraw może eksplodować i konflikty mogą nagle wybuchnąć, które były gdzieś tam skrywane, te wszystkie urazy, które gdzieś tam sobie chowaliśmy. No to właśnie powiedzmy, że wyjazdy integracyjne są takim katalizatorem, też na wyjazdach integracyjnych jest bardzo dużo zdrad. To są takie po prostu statystyki, że to jest po prostu niebezpieczny event. I ja rozumiem, dlaczego wiele pracowników go unika i nie przychodzi, bo coś takiego w tym jest. I ja też stwierdziłam, że byłam oczywiście na kilku integracjach i stwierdziłam, no to jest piękna sceneria dla jakiejś zbrodni.
0: No tak, to co dzieje się na wyjeździe integracyjnym pozostaje zazwyczaj na wyjeździe integracyjnym, można było.
18: Ale nie zawsze. No, jak czasami wychodzą po wyjazdach. Tak jest. Ja też wiem, że wielu pracowników traci pracę na przykład po imprezach integracyjnych i to też jest ciekawe.
0: Albo na przykład rozpadają się małżeństwa, no bo różne rzeczy Dokładnie. Też wychodzą, no niestety.
18: Tak, no nagle wychodzi ta prawdziwa twarz ukrywana często. Mm-hmm. Także trzeba się pilnować.
0: Główną bohaterką jest Sonia, tak? I wie, że w firmie jest niebezpiecznie, no i rozpoczyna się to śledztwo, które prowadzi ją wprost do mrocznych sekretów skrywanych za biurowym ładem, jak czytam w opisie książki. Czy możemy zdradzić, jakie to są sekrety? Tak po części?
18: Nie zdradzamy niczego. Wiemy, że możemy powiedzieć tylko tyle, że na integracji dochodzi do śmierci jednego z pracowników.
0: Okay.
18: I Sonia następnie próbuje dowiedzieć się, dlaczego ta osoba zginęła i czy to na pewno był wypadek. Mm-hmm. I w efekcie poznaje trochę lepiej osoby, z którymi pracowała od lat, które myślała, że zna. I Sonia jest też taką bohaterką, myślę, z którą większość z nas może się utożsamiać, bo to jest taka dobra jednostka, która próbuje przetrwać w złym systemie, który nie ceni wartości, które ona ceni, czyli empatii, i jakiejś takiej życzliwości, więc ona próbuje się po prostu odnaleźć w tym świecie.
0: Czyli tam nie ma solidarności, tylko raczej jest taki festiwal podejrzeń wśród kolegów i koleżanek.
18: Aha. W korporacjach w ogóle nie ma solidarności. Tutaj po prostu chciałam, żeby było realistycznie.
0: Okej, okay, rozumiem. A czego najbardziej boją się twoi bohaterowie właśnie w tej powieści? Tego, że morderca również ich dopadnie, czy tego, że właśnie te brudne sekrety wyjdą na jaw na forum firmy i generalnie, że to wszystko gdzieś tam dotrze do tego najbliższego otoczenia?
18: No ja myślę, że boję się jednego i drugiego. Są w trudnej sytuacji, ponieważ właśnie przez to, że w momencie, kiedy rozpoczyna się policyjne śledztwo i też wiele osób w tej firmie prowadzi swoje prywatne śledztwa, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, dlaczego kolejne osoby w firmie umierają, bo ta śmierć na integracji nie jest jedyną, no to przy okazji rzeczywiście wychodzą te takie skrywane tajemnice, takie rzeczy, których nikt nie chciałby, żeby się inni dowiedzieli, bo tak jak piszę w książce, że o ludziach z pracy wiemy tylko tyle, ile oni chcą nam powiedzieć.
0: Mm-hmm.
18: No ale co się stanie, kiedy nagle wszystko zostanie ujawnione?
0: Mm-hmm. A czy myślisz na przykład, że, no nie wiem, menadżerowie wyższego szczebla, dyrektorzy HR taką książkę powinni przeczytać jako bardziej ku przestrodze, czy raczej taki jako podręcznik złych praktyk rekrutacyjnych na przykład?
18: Jedno i drugie. Uważam, że powinni przeczytać tą książkę ku przestrodze, żeby wiedzieli, znali też tą drugą stronę, jak się czują pracownicy, którzy nie mają nic do gadania, jak się czują pracownicy, którzy zostają czasami niesprawiedliwie zwolnieni albo niesprawiedliwie potraktowani. Więc to jest ostrzeżenie, ale tak jak najbardziej przykład złych praktyk. Generalnie tak, jak się zachowują liderzy w mojej książce, to jest przykład tego, jak nie powinni się nigdy zachowywać. Bo tam jest dużo, dużo zjawisk, jak no właśnie ignorowanie przemocy w zespole, jakieś lekceważenie właśnie takich przypadków mobbingu i tak naprawdę tam nikt nikogo nie chroni w tej firmie. No i niestety to jest rzeczywistość bardzo często, ja też się z tym zetknęłam, że pracownik firmy często jest, no po prostu nie może na nikogo liczyć, dział HR też nie działa tak, jak powinien, nie chroni pracownika, tylko zajmuje się na przykład tym, żeby legalnie go zwolnić.
0: No jest kolejną cyferką, której po prostu trzeba wysłać przelew i to wszystko.
18: Dokładnie. Ja jako HR-owiec akurat chciałam chronić pracowników i starałam się to robić na tyle, na ile się dało. Także tak, uważam, że zdecydowanie kadra kierownicza powinna przeczytać tę książkę i poddać się refleksji, czy oni są tymi dobrymi liderami, czy nie, a to jest coś, co rzadko robi kadra kierownicza, to poddawanie się refleksji. A no, jest o czym myśleć.
0: No to już wiemy, kto po książkę powinien sięgnąć. A czy ty sama właśnie, tak jak opowiadasz, pracując kiedyś w biurze, miałaś taki moment, no przenosząc to na taki kryminał, że pomyślałaś o kimś, że nie wiem, że jest podejrzany, że na przykład coś ukrywa. I to też było jakimś takim źródłem inspiracji do napisania książki.
18: Tak, nie, mi się zdarzyło wielokrotnie myśleć o moich współpracownikach i o moich szefach. Co się dzieje w ich głowach? Okay. I myślę, że tak naprawdę gdzieś to się zebrało we mnie przez kilka lat i rzeczywiście, bo potem był po prostu taki czynnik, który mnie popchnął, żeby tą książkę w końcu napisać, bo możliwe, że ja też po prostu czekałam, aż coś takiego się pojawi i nikt nie pisał o tej złej korporacji. Mówię, okej, to muszę być ja w takim razie. Ale tak, no, ale nie fantazjowałam nigdy o tym, żeby kogoś zabić, kogo znałam.
0: Okay,
18: to jest tylko fikcja.
0: No właśnie, fikcja literacka, po którą zachęcamy, żeby sięgnąć. Książka Gniazdo, jutro oficjalna premiera. No to co, to może takie zaproszonko?
18: Jak najbardziej. Jeśli pracujecie w toksycznych firmach, to przekonacie się, że istnieją jeszcze gorsze. Może przekonam was, żebyście rzucili papierem. A jeśli nie, jeśli szukacie po prostu dobrej rozrywki, drodzy słuchacze, to też zapraszam do przeczytania Gniazda.
0: No i ja się do tego po prostu dołączam. A Sara Antczak była naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
19: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

tytuł tego nagrania to Marta Bijan. I 10 minut do 13 do wiadomości w Radiu Sochaczew, a w nich o czym sobie powiemy? No to tym tematem będzie turniej czterech boisk.

0: 9FM. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek Almette, różne smaki, 150 gramów, 4,99 za sztukę. Serek Ottarella, różne smaki, 125 gramów, 4,29 za sztukę. Jogurt Łaciaty, Skyr, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Mleko Zsiadłe, 400 gramów, Krasny Staw, 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Spałem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Na zegarach dochodzi już 13.
11: Zaczynamy od rekrutacji uzupełniającej do miejskich przedszkoli, a także szkolnych zerówek w Sochaczewie. Są wolne miejsca. W tym serwisie będzie nowa propozycja dla naszych miłośników piłki nożnej. Turniej czterech boisk wkracza do powiatu sochaczewskiego. Mamy też informację o niecodziennej kradzieży w Żyrardowie. Łupem złodzieja padło 1800 rolek papieru toaletowego.

0: Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. 10 czerwca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rekrutacji mogą uczestniczyć także dzieci 2,5-letnie. O tym, gdzie są jeszcze wolne miejsca, mówiła podczas śniadania prasowego zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
1: Jeśli chodzi o miejskie przedszkole numer 3, to są miejsca w 6-latkach, 5-latkach i 4-latkach. Miejskie przedszkole numer 4 w 6-latkach. Miejskie przedszkole numer 6 w 3-latkach, 4-latkach i 6-latkach. Miejskie przedszkole numer 7 w 5-latkach, 4-latkach, w 3-latkach. Jeśli chodzi o oddziały zerowe, to są jeszcze miejsca wolne w szkole podstawowej numer 3 i w szkole podstawowej numer 4. A jeśli chodzi o nasze klasy pierwsze, to w każdej szkole podstawowej znajdą się jeszcze miejsca dla pierwszoklasistów, więc serdecznie zachęcamy do rekrutacji.
0: Sochaczewski Ratusz poleca miejskie placówki, chwaląc się doświadczoną kadrą, własnymi kuchniami, zdrowym menu, dużymi placami zabaw czy dostępem dla każdego dziecka do logopedów, psychologów i pedagogów specjalnych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Radny sejmiku województwa mazowieckiego Michał Orliński z nową propozycją dla miłośników piłki nożnej. Chodzi o turniej czterech boisk, wyjątkowy cykl rozgrywek, który tego lata odwiedzi aż 4 gminy naszego powiatu. W turnieju wystąpi tylko 8 drużyn.
3: Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
0: Patronat nad wydarzeniem objęła starosta Jolanta Gonta. Pierwszy turniej odbędzie się w Iłowie 12 lipca. Michał Orliński zachęca już tylko do kibicowania, ponieważ w ciągu kilku dni lista chętnych do udziału w wydarzeniu zapełniła.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: A teraz wieści z Komendy Policji w Żyrardowie. I to wieści przewrotnie zabawne. Tamtejsi policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca podejrzanego o kradzież 36 opakowań papieru toaletowego, w których znajdowało się łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 zł. Do zdarzenia doszło przy jednym z marketów na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca zabrał towar pozostawiony na palecie przed sklepem. W zatrzymaniu podejrzanego pomogła analiza monitoringu oraz zgromadzonych informacji. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
8: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
7: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Sporo ZOR-u dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
9: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
7: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: Alina i Justyna dziś świętują, no to drogie panie, przesyłamy moc tych imieninowych życzeń we wtorek 16 czerwca. 6 po 13. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie.

0: muzyczna nowość Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej, to za nami w Radiu Sochaczew, a przed nami coroczne powitanie lata z koncertami gwiazd Disco Polo. To już 26 czerwca na terenie boiska sportowego w Wólce Smolanej, a na scenie Toledo, Janusz Laskowski, Classic oraz Boys. Impreza wystartuje o 17.30, a szczegółów szukajcie na tusochaczew.pl.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
4: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
7: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
10: Reklama. Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
11: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
12: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet, Bezpieczny Internet, cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie, pani Aleksandra Siekiera. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: W jaki sposób poradnia diagnozuje problematyczne używanie internetu, gier czy mediów społecznościowych wśród młodych ludzi?
13: Muszę Państwu powiedzieć, że rodzice rzadko zgłaszają się do nas z takim podejrzeniem, że dziecko nadużywa ekranów, nadużywa sieci, ale prawdę powiedziawszy, wszyscy rodzice, którzy do nas zgłaszają się z jakimkolwiek problemem dotyczącym dziecka, czy to jest opóźniony rozwój mowy, czy problemy dydaktyczne, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia integracji sensorycznej, my od kilku lat do naszego wywiadu z rodzicami mamy dołączony punkt, w którym pytamy, ile czasu dziecko korzysta z ekranów, ile czasu dziecko spędza w sieci, dlatego że bardzo często okazuje się, że problem nadużywania internetu manifestuje się jakimiś innymi problemami, że dziecko sobie nie radzi z emocjami, że nie ma już czasu na edukację, bo cały wolny czas, całe popołudnie jest zajęte, że jego rozwój psychofizyczny jest zaburzony właśnie przez nadużywanie ekranów. Powiem więcej, od kilku lat do wywiadu naszego poradnianego, który dotyczy oczywiście tego, jak wyglądały kamienie milowe rozwoju dziecka, czyli kiedy dziecko siadało, kiedy zaczęło mówić, jak funkcjonuje, co lubi, czego nie lubi. Właśnie dokładamy te pytania, ile czasu dziecko korzysta z wszelkiego rodzaju ekranów. Proszę Państwa, od kilku lat pytamy również o to, ile czasu rodzina korzysta, jakie to dziecko ma wzorce. Ile czasu mama, ile czasu tata spędzają ze swoimi urządzeniami podłączonymi do sieci. Mhm.
12: Właśnie, czyli nie przygotowujemy takiego kompendium wiedzy dla rodziców, którzy zechcą być rodzicami, tylko po prostu jakieś sygnały alarmowe u uczniów czy dzieci jakby są takim polem do rozmowy właśnie z psychologiem. I jeżeli chodzi o wsparcie dla rodziców. Czy rodzice często czują się bezradni wobec problemów dziecka w sieci? I jakie konkretne praktyczne wsparcia, oprócz indywidualnej terapii dziecka, oferuje Państwa poradnia dla rodzin?
13: Oferujemy oczywiście szkoły dla rodziców, oferujemy indywidualne porady, konsultacje. W poradni działa również punkt dotyczący uzależnień behawioralnych, ale w tym również uzależnień od nadużywania urządzeń elektronicznych, ekranowych. Ale prowadzimy całe mnóstwo szkoleń. Są to szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych. Odbywała się konferencja dotycząca, ubiegłoroczna edycja konferencji. To było dziecko w świecie realnym czy wirtualnym i co z tego wynika. Szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i kilkadziesiąt spotkań, ponad 70 spotkań z rodzicami i szkoleń rad pedagogicznych w szkołach i placówkach z terenu powiatu sochaczewskiego, które dotyczyły właśnie tej tematyki wykluczeń cyfrowych, zagrożeń w sieci, ilości czasu, higieny cyfrowej. Postępu nie zatrzymamy. Nasze dzieci będą żyły. My żyjemy w świecie realnym i wirtualnym. Dla naszych dzieci ten świat jest tożsamy. To jest jeden świat, w którym one żyją. To jest zlana jedna całość. I chodzi o to, żeby rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy umieli pokazać dziecku, jak bezpiecznie z tego świata korzystać. Nie jesteśmy w stanie już powiedzieć, żeby dzieci nie korzystały. Szkoła wykorzystuje multimedia, poradnia wykorzystuje, chociaż w bardzo małym stopniu, ale również multimedia. Nie chodzi o to, żeby z tego nie korzystać, tylko żeby umieć korzystać właściwie. Żeby ilość korzystania dostosować do wieku, do możliwości poznawczych dziecka. Żeby internet nie był ani karą, ani nagrodą, bo nie jest narzędziem, które do tego służy. Po prostu jest. Tak jak korzystamy z samochodów, tak jak korzystamy z elektryczności, tak samo korzystamy z internetu. Tylko chodzi o to, żeby nauczyć się z niego korzystać dobrze, mądrze i właściwie dla wieku. Żeby on mógł służyć rozwojowi dziecka, a nie zaburzać ten rozwój. Dlatego włączamy się bardzo mocno we wszystkie akcje profilaktyczne. Sami je prowadzimy, sami je promujemy i włączamy się we wszystkie. Jeździmy do szkół, placówek. Podczas zebrań z rodzicami jest to jakby najlepsza forma, żeby zebrać większą ilość rodziców i móc im krótko, przez 30-40 minut, przez godzinę, powiedzieć o tym, o czym może nie wszyscy wiedzą, powiedzieć, jakie są programy zabezpieczające, jak korzystać z Family Linków, co to znaczy bezpiecznie, ile czasu dla jakiego wieku, gdzie szukać pomocy. Promujemy kampanie społeczne, które w prosty, jasny, klarowny sposób pokazują, jak funkcjonuje nie tylko dziecko, ale i rodzina, która nadużywa multimediów. Proszę Państwa, żyjemy już w świecie, w którym nie tylko dzieci za dużo korzystają, tylko w którym my wszyscy za dużo korzystamy. A jeśli nadużywamy tych mediów w obecności dziecka, jeśli rodzic nie odrywa się od swojego telefonu, a mówi do dziecka, żeby nie nadużywał swojego, no to dzieci uczą się przez to, co widzą, nie przez to, co my do nich mówimy.
12: Tak, i to ma później konsekwencje. Jeżeli chodzi o konsekwencje, to cyberprzemoc ma często poważniejsze konsekwencje niż ta tradycyjna przemoc. Jakie są właśnie najczęstsze psychologiczne następstwa doświadczenia czy hejtu, czy nękania w sieci, z którymi zgłaszają się do Państwa dzieci i młodzież?
13: Te konsekwencje są bardzo podobne do tych, jakiego hejtu i jakiej przemocy dzieci doświadczają w świecie realnym. Tylko, proszę Państwa, każdy z nas dobrze o tym wie, że w świecie realnym dużo rzadziej się zdarza, że jeden młody człowiek podejdzie do drugiego i powie, co o nim myśli. Natomiast na wszelkiego rodzaju forach internetowych, grupkach messengerowych i wszystkich innych komunikatorach oni mają potworzone takie ilości grup z kimś, bez kogoś i wypisują na swój temat takie rzeczy, których nigdy by sobie w twarz nie powiedzieli. Na jednej z konferencji padło bardzo mądre stwierdzenie, że hejterowi nie popłyną cyfrowe łzy, jeśli komuś dokuczy. Te dzieciaki czują się bezkarne. Mało tego, takie konflikty, które są między dziećmi w świecie realnym, zwykle ograniczają się do jakiejś grupki. Ktoś komuś coś powiedział, ktoś komuś coś zrobił. Jest to dużo łatwiej zakończyć, jest to dużo łatwiej wyjaśnić. Natomiast ta przemoc internetowa, ona eskaluje. Dlatego, że w nią wpisana jest taka charakterystyka, żeby to jak najwięcej osób zobaczyło, żeby usłyszało, żeby to podesłać. Dzieciaki mają zrzuty ekranu, mają nagrania i to żyje swoim życiem. Jest ją dużo trudniej zatrzymać i jest ona dużo bardziej nabiera na sile. Ktoś czuje się anonimowy, czuje się bezkarny. Napisał jeden o drugim. To dotyczy dzieci, to dotyczy również dorosłych. Jeśli dorosły człowiek na jakiejkolwiek grupie coś opublikuje, napisze, to dużo łatwiej jest tam go obrazić, ocenić, niż faktycznie ktoś by przyszedł. No i ta anonimowość, którą dzieciaki mają. Której nie ma, ale mają poczucie, że ona jest. Dużym problemem obecnie wśród dzieci są wszystkie wykluczenia cyfrowe. Czyli to, że się kogoś izoluje, że są grupki z kimś i grupki bez kogoś. No, temat rzeka. Cała nasza konferencja powiatowa ubiegłoroczna dotyczyła tego tematu. Moglibyśmy sobie rozmawiać do wieczora, natomiast bardzo poważny problem, przemoc cyfrowa. Nawet jeśli nam się wydaje, że to się już skończyło, to gdzieś dalej żyje swoim życiem, a konsekwencje dla tego dziecka, które przemocy doświadczyło, wiemy dobrze, jakie są, dlatego że co chwila są jakieś doniesienia medialne o jakichś tragediach spowodowanych hejtem w sieci.
12: Jasne, że tak. To też wywołuje później na przykład coś, co jest ostatecznością, czyli samobójstwo. Jest ich coraz więcej.
13: Niestety tak. Coraz więcej jest również innych metod, które bardzo destrukcyjnych, które dzieciaki sobie znajdują na radzenie sobie z hejtem i przemocą w sieci. Samookaleczenia, depresje, izolowanie się od grupy rówieśniczej, zaniżone poczucie własnej wartości. Depresja, farmakoterapia, bardzo, bardzo dużo poważnych konsekwencji. A najgorsze jest to, że bardzo często początkiem tego jest nic. Coś, że ktoś do kogoś coś napisał, coś się komuś nie spodobało i powstał taki efekt kuli śniegowej. Te realne konflikty między dziećmi dużo częściej mają jakieś faktyczne podłoże, mają jakiś początek i koniec. Natomiast te internetowe czasami biorą się z niczego, a rosną do takiego rozmiaru, że nikt nie jest w stanie tego już zatrzymać.
12: Jeżeli chodzi o współpracę ze szkołami, poradnia często wchodzi do szkół z interwencjami i programami. Jaka jest Państwa zdaniem najskuteczniejsza forma współpracy między Państwa placówką a szkołą w zakresie wczesnego wykrywania i interwencji w przypadku trudności cyfrowych uczniów?
13: Myślę, że podstawą wszystkiego jest profilaktyka. Dlatego tak chętnie jeździmy do szkół, dlatego tak chętnie jeździmy do przedszkoli, żeby uczyć, edukować, uczulać rodziców i opiekunów, jak dziecko powinno korzystać bezpiecznie z urządzeń ekranowych, jak powinno bezpiecznie korzystać z sieci. Nie mówimy już o tym, żeby dzieci nie korzystały, tylko trzeba dzieci tego nauczyć.
12: Czyli nie zakazujemy.
13: Nie zakazujemy, ale uczymy. Jak wszystkiego. Jak uczymy chodzić, jak uczymy korzystać ze sprzętów AGD w domu. Czyli mówimy, kuchenka jest gorąca, schody są strome. Tak samo uczymy chodzenia w sieci. Gdzieś wchodzimy, gdzieś nie wchodzimy i towarzyszymy dziecku. Nie wpuszczamy dziecka do sieci samego. Czyli jak zawsze i jak wszystko, rodzic, który jest w bliskiej relacji, rodzic, który ma zaufanie, rodzic, który stworzył relację ze swoim dzieckiem, rodzic, który jest obecny i odpowiedzialny, daje dziecku narzędzie, ale patrzy, jak dziecko z tego korzysta. Jest obok i wie, co dziecko robi w sieci. Pytanie, jak to zrobić, jak to jest nastolatek? Nic już nie zrobimy, jak to jest nastolatek. Znaczy, zawsze możemy starać się, z każdego miejsca, w każdym momencie można coś poprawić. Natomiast zwykle dużo młodsze dzieci niż nastolatkowie dostają te urządzenia. I wtedy uczymy krok po kroku, aplikacja po aplikacji. Ustalamy reguły, ustalamy zasady. Ustalamy, nie narzucamy, bo jak narzucamy, to dziecko się buntuje. Jasne. Ustalamy, z czego korzysta, jak korzysta. I na początku absolutnie z rodzicem, pod jego opieką, z kontrolą rodzicielską, z absolutnie tylko ustalonych stron, ustalonych miejsc. No a potem jak ze wszystkim. Najpierw maluchowi pozwalamy pójść na metr od siebie, potem na drugi koniec placu zabaw, a potem korzystać z komunikacji miejskiej. Nie mówimy do malucha, że może sobie pójść i robić co chce. I tak samo w sieci. Krok po kroku. Nie wrzucamy dzieci na głęboką wodę. Jesteśmy cały czas rodzicami. Tak jak jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie dziecka w świecie realnym, tak jesteśmy absolutnie odpowiedzialni za jego funkcjonowanie w świecie wirtualnym.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa za tydzień we wtorek o tej samej porze. Ja nazywam się Jan Marciniak, a moim Państwa gościem była dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie, pani Aleksandra Siekiera. Dziękuję. Do usłyszenia.
13: Dziękuję również.
7: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
11: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

twoim głosem. 8 minut do 14. Bieg cicho ciemnych, ten zbliża się coraz większymi krokami. Tegoroczna edycja 27 czerwca i to tak naprawdę już ostatnie chwile. Chwilę, by dołączyć na zapisy i o tym powiemy wam o pełnej w wiadomościach Radia Sochaczew. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
16: I to już prawie godzina 14.
17: Znamy laureatów konkursu Wiedzy o Mazowszu. Na podium Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim. To duży sukces. W tym serwisie zapraszamy na bieg cichociemnych. To już ostatnie chwile na zgłoszenia. Będzie też zaproszenie dla kandydatów do służby w policji na próbny test sprawnościowy. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Znamy autorów najlepszych scenariuszy lekcyjnych nagrodzonych w konkursie Lekcje o Mazowszu i laureatów konkursu Wiedzę o Mazowszu. W tym roku ich tematem było 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Nagrody laureatom konkursu wręczył marszałek Adam Struzik.
18: To są dwa konkursy. Jeden realizujemy od 10 lat, drugi od 8. Ten pierwszy to są lekcje o Mazowszu. Chodzi o to, aby nauczyciele napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej. No

0: A drugi konkurs od 8 lat realizowany to jest konkurs Jedzio Mazowszu, skierowany do uczniów. Uczniowie z blisko 50 szkół złożyli swoje aplikacje w postaci takich prac projektowych, no a później przystąpili do testu wiedzy nie tylko o historii Mazowsza, ale również o czasach współczesnych.
1: Mamy tu lokalne sukcesy. Drugie miejsce na podium zajęła szkoła w Kozłowie Biskupim między szkołami z Warszawy i Płocka. Nasza placówka zdobyła przy tym nagrodę finansową w wysokości 4000 zł. Z kolei dr Agnieszka Sławińska ze szkoły numer 6 w Sochaczewie zdobyła wyróżnienie za scenariusz lekcji pod tytułem U progu końca i inkorporacji 3 Anny z Mazowsza. To nie pierwszy raz praca naszej nauczycielki spotkała się z uznaniem w tym konkursie. I zmieniamy temat. To już ostatnie chwile, aby zapisać się na bieg cichociemnych w Sochaczewie, organizowany przez UKS Dragon Fight Club. To prawdziwe wyzwanie dla uczestników, którzy muszą pokonywać niełatwe przeszkody naturalne i stworzone przez organizatorów. Mimo tych trudności, chętnych do udziału nie brakuje.
2: Bieg ma charakter ogólnopolski, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony właśnie biegaczy, którzy lubią takie biegi, biegi przełajowe, biegi z dużym utrudnieniem, biegi, które wymagają w niektórych wypadkach nawet nadludzkiego wysiłku.
1: Mówiła naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska. Przewidziane są 3 dystanse dla dorosłych o długości 5, 10 i 14 kilometrów. Będą też biegi dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zaprasza na próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby, które odbędzie się w najbliższy czwartek w godzinach od 18 do 20 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kusocińskiego. To dobra okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i kondycji w warunkach zbliżonych do oficjalnego etapu rekrutacji. Test sprawności fizycznej składa się z 4 prób. To m.in. rzut piłką lekarską zza głowy oraz siady z leżenia na plecach.
4: Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+, na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
5: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
6: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
5: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Skoro ten wiejący wiatr sam nie daje rady, to może jakbyśmy się tak zmobilizowali i wszyscy teraz w górę dmuchnęli, żeby przepędzić te chmury. No właśnie, bo to słońce miało do nas wyjrzeć. Liczymy na to, że tak faktycznie będzie. W kolejnych dniach ma ono nam towarzyszyć, a im bliżej weekendu, tym i wyższe wskazania na termometrach w Sochaczewie i najbliższej okolicy, bo mówimy no nawet o 30 stopniach i tak właśnie ma być przy sobocie, niedziela, no podobnie, też okolice 30, ale tu już ponownie mogą pojawić się chmury, może też z nich padać.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To tak z myślą o tych, którzy tęsknią za dniami Sochaczewa. No bo można było posłuchać Abby. No to gramy.

0: I jak przyjemnie się zrobiło. Harry Styles już o to zadbał. 11 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Sochaczew. 20 czerwca, czyli to najbliższa sobota. No to będzie bardzo ważnym dniem dla wszystkich fanów rugby, bo Orlen Orkan Sochaczew zagra przecież z Arką Gdynia o brąz Mistrzostw Polski.
1: To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą do medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci, będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze to będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał 20 czerwca o godzinie 18.
0: A zapraszał Robert Małolepszy, czyli prezes klubu. Obecność na Marakanie oczywiście obowiązkowa.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: wiedzieliśmy, że tam na paleciaku, jak śmigacie po magazynie, główka wam przy tym się kiwała. Przy Excelu, przy kompie bardzo podobnie. No tak działają te dźwięki ATC. Pozdrawiamy tych, którzy teraz w pracy, 19 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też tej popołudniowej rozmowy. Ta dosłownie za moment. Warto zostać na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A naszym gościem jest dzisiaj Ania Pióro ze Stowarzyszenia Nad Bzurą. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Tak powiedziałam przyjacielsko Ania, bo się znamy i też bardzo przyjemny temat dzisiaj mamy do omówienia. Jak co roku zapraszamy na organizowane i tak jak na szybko policzyłyśmy już chyba po raz 10 sobótki nad Bzurą, organizowane właśnie przez Stowarzyszenie Nad Bzurą. Na początek zapytam, co to za wydarzenie i co będziemy świętować?
13: Jest to wydarzenie związane z najkrótszą nocą w roku, czyli przesileniem letnim. Ta noc tak naprawdę w tym roku wypada dzień później, jednak ze względu na sobotę, na dzień wolny, świętujemy to dzień wcześniej.
12: Mm-hmm. No tak, żeby czerwca. Było łatwiej świętować i było po czym odpoczywać. Dokładnie. W niedzielę. Z tą nocą, z sobótkami, nocą świętojańską również wiąże się wiele takich tradycji. W co wierzono? Jakie właśnie tradycje gdzieś tam krążyły wokół tego wydarzenia?
13: Było to święto przede wszystkim skupiające się na żywiołach, I na ziołach, różnych przepowiedniach związanych z nimi i też przepowiedniach takich miłosnych. To był taki dzień, kiedy właśnie młodzież mogła dowiedzieć się w taki luźny sposób, co ich czeka w przyszłości właśnie w tych tematach miłosnych i z tym było związanych dużo zwyczajów, również takich ze zbieraniem różnych ziół do wianków. To było ważne, żeby właśnie zebrać je jeszcze kiedy na trawie jest rosa, poszukać właśnie tych siedmiu sobótkowych ziół. Były to na przykład ruta, dziewanna, dziurawiec, mięta, bylica i kilka innych. I właśnie później już w trakcie tej nocy, tego świętowania, takimi głównymi wróżbami były wróżby związane z wiankami. Z tym, jak one płyną, rzucone na rzekę, kto je wyłowi. I właśnie wokół tego skupiało się to święto.
12: Wy, podobnie jak te tradycje i to święto, które opisujesz, jako stowarzyszenie też macie od początku takie założenie, no i też dlatego tak się nazywacie, bo się nazywacie Nad Bzurą, żeby się troszkę do tej natury zwrócić, do rzeki i poszukać tam swoich korzeni, być może spokoju, jakiegoś spełnienia.
13: Dokładnie. Organizujemy to wydarzenie w pięknym miejscu, nad samymi brzegami rzeki Bzury, na terenie motoprzystani w Plecewicach.
12: Kto nie był, zachęcamy gorąco, bo rzeczywiście miejsce jest śliczne, są, nie tylko jest piękne nadbrzeże, jest rzeka Bzura, ale i piękne drzewa i to w ich otoczeniu to wydarzenie się odbywa. Skoro już wiemy, że w najbliższą sobotę 20 czerwca motoprzystań nad Bzurą, godzina
13: 16, wtedy zaczynamy od warsztatów śpiewu. Może jest to taka dość wczesna godzina na rozpoczęcie świętowania takiego wydarzenia wieczornego, natomiast plan nasz jest na tyle bogaty, że musimy właśnie już o tej godzinie zacząć i będą to warsztaty pieśni sobótkowych z Moniką Mamińską. Bardzo zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, ponieważ jest to naprawdę przemiła osoba i wybitna specjalistka w tej dziedzinie, w skali Polski, znająca bogaty repertuar pieśni i wspaniale ucząca właśnie takiej naturalnej emisji głosu.
12: To jedne warsztaty, będą też inne, z tego co wiem.
13: Tak, będą również warsztaty plecenia wianków, zwieńczone później konkursem na najpiękniejsze wianki. Będą również warsztaty tańców tradycyjnych, warsztaty zielarsko-kulinarne, podczas których będzie można się dowiedzieć wiele o ziołach, ale także o dzikich roślinach jadalnych i razem z prowadzącą uczestnicy będą mogli przyrządzać potrawy i w kociołkach, i jakieś mniejsze właśnie z wykorzystaniem tych roślin. A oprócz tego w programie mamy też opowieści sobótkowe dla dzieci i dorosłych, a także koło godziny 19 już tak oficjalnie rozpoczniemy wydarzenie rozpaleniem ognisk, czyli właśnie tak zwanych sobótek. I po godzinie 19 będzie już ten czas na takie radosne świętowanie na dechach przy melodiach tradycyjnych. Zagrają dwie kapele, kapela Radoska, gdzie usłyszymy klarnet, akordeon i bęben, i druga kapela złożona z trzech pań. Jest to kapela Zedel Gromadzka-Rosik i będą to panie grające na harmonii pedałowej, to jest taki dość wyjątkowy i rzadki instrument, na skrzypcach i też na bębnie.
12: To na bogato w tym roku, ten program tak. Rzeczywiście imponujący. Tak. Kojarzę z poprzednich edycji tego wydarzenia jeszcze też takie spacery po okolicy, szukanie ziół,
13: czy kwiatu paproci. Tak, i w tym roku może się też to wydarzyć.
12: Okay.
13: W ramach warsztatów zielarskich i również będzie oczywiście szukanie legendarnego kwiatu paproci. Zazwyczaj udawało się komuś go znaleźć, nie wiem jak będzie w tym roku, ale będziemy do tego zachęcać. I mam nadzieję, że również tym razem się uda.
12: Nie wiem, czy to wspomniałam, ale prognozy pogody są fantastyczne. Ma być bardzo ciepło, bardzo się cieszę, bo to będzie na pewno bardzo sprzyjać tej imprezie. Ona też jest taka, że świetnie bawią się na niej dzieci.
13: Tak, w tym roku właśnie mamy przewidziane dla nich, tak jak wspomniałam, te opowieści, ale również w ciągu całego wydarzenia mogą znaleźć wiele atrakcji dla siebie. Jest to też właśnie piękne miejsce, gdzie można po prostu biegać, bawić się i chłonąć tą kulturę tradycyjną.
12: Jest takie pochyłe drzewo, na które
13: chętnie tam wchodzą. Dzieci zawsze wbiegają.
12: Ale jest nisko i na pewno nic złego tam się wydarzyć nie może. Co ze sobą zabrać, jak się przygotować, żeby w pełni się dobrze z wami bawić?
13: Na pewno zabrać dobry nastrój, bo to w tym dniu najważniejsze. Bardzo nam zawsze zależy na tym, żeby nasi uczestnicy po prostu razem z nami współtworzyli to wydarzenie, więc ten dobry nastrój, ale też zachęcamy do założenia jakichś jasnych, zwiewnych strojów nawiązujących do tych dawnych tradycji, dawnych strojów. Butów można nie zabierać, można chodzić boso i też zachęcamy do zabrania ze sobą kwiatów, do plecenia wianków. Na pewno część roślin, kwiatów będzie już na miejscu, ale im więcej ich przyniesiemy, tym te nasze wianki sobudkowe będą okazalsze i bardziej kolorowe.
12: I piękniejsze. Dokładnie. I cała, tak, całe nadbrzeże jest wtedy w kwiatach. Jeszcze podpytam, co z jedzonkiem? Czy zabrać ze sobą, czy na miejscu będzie jakiś poczęstunek?
13: Można i zabrać ze sobą, ponieważ będą rozpalone trzy duże ogniska, ale na miejscu w motoprzystani, w barze też można coś dokupić. A dodatkowo na uczestników wydarzenia będą czekać dwa kociołki z jedzeniem i takim mięsnym i bardziej...
12: Wege,
13: tak. Na pewno zielarka przygotuje jakieś różne pyszności, więc czegoś będzie można spróbować.
12: Skosztować, tak. Spróbować. Jeszcze wspomnijmy tylko, że nie pierwszy raz wspiera was marszałek Adam Struzik w tym wydarzeniu.
13: Tak, to już czwarty raz, kiedy udało nam się pozyskać takie wsparcie finansowe w ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12: Tak było również tym razem. Zapraszamy serdecznie, rozumiem, że wstęp.
13: Wstęp wolny, zapraszamy.
12: 20 czerwca, sobota, godzina 16, motoprzystań nad Bzurą w Plecewicach i tam sobótki nad Bzurą, organizowane przez Stowarzyszenie nad Bzurą.
13: Tak,
12: między innymi obecną tu dzisiaj w naszym studiu Annę Piór. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: i 21 minut do godziny 15. Słuchacie Radia Sochaczew. 28 dzień czerwca to właśnie wtedy na stadionie Masirów w Sochaczewie odbędzie się piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa. No a co na miejscu? Miś Kazek, dmuchańce, słodkie przekońskie, animacje, konkursy z nagrodami i muzyka na żywo. A to zupełnie za darmożkę. I ta impreza od 11 do 15 właśnie w tych godzinach. Jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to tam już znajdziecie szczegóły.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
16: Mondays are the worst for me, count to three, gotta save the energy, anxious when you hold my hand, I know something you won't say, and-

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: pogrzebach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
6: Reklama.
7: I to już 15 w Radiu Sochaczew, mamy dla Was wiadomości.
8: Zaczynamy od dużego sukcesu burmistrza Sochaczewa, Daniel Janiak, siódmym w Polsce włodarzem miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Jaśniej w gminie Sochaczew wójt Dariusz Krupa podsumował wymianę opraw. Mamy też ważną informację dotyczącą Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę. Muzeum zadbało o dojazd mieszkańców. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od dużego sukcesu burmistrza Sochaczewa. Daniel Janiak zajął siódme miejsce w Polsce w kategorii włodarz miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Ranking liderów rozwoju lokalnego to wieloaspektowa ocena samorządów. Od finansów i gospodarki przez rynek pracy i usługi społeczne, aż po ochronę środowiska, cyfryzację i jakość zarządzania miastem. Jak podkreśla Daniel Janiak, to wyróżnienie dla całej sochaczewskiej wspólnoty samorządowej i zespołu Urzędu Miasta.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Jaśniej w gminie Sochaczew. W ostatnim czasie dokonano tu inwestycji związanej z wymianą opraw w całej gminie. Liczba wymienionych opraw jest imponująca. Wątek poruszał w czasie sesji wójt Dariusz Krupa.
9: Dokonano odbioru inwestycji pod nazwą wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie gminy Sochaczew. W ramach zadania wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe na nowoczesne oświetlenie typu LED na całym majątku gminy Sochaczew. To jest wymieniono 1683 sztuki opraw.
8: Przełożony z minionej niedzieli Dzień Dziecka w domu urodzenia Fryderyka Chopina.

0: Odbędzie się 21 czerwca. Program nie uległ zmianom. W trakcie wydarzenia odbędą się kosmiczne warsztaty, występy artystyczne, plener malarski i szereg innych atrakcji dla całych rodzin. Co ważne, muzeum zadbało też o dojazd na wydarzenie.
1: Odpowiadając tutaj mocno na głosy, które otrzymywaliśmy co roku i znając też przestrzeń, która jest w okolicy i wiedząc, że no niestety jest to duży problem, dało nam się znaleźć rozwiązanie, które właśnie po raz pierwszy wprowadziliśmy w tamtym roku. Powielaliśmy je również przy okazji koncertów jazzowych i rozwiązanie to polega na tym, że zapraszamy wszystkich do zaparkowania na parkingu przy centrum handlowym zlokalizowanym koło Urzędu Gminy Sochaczew. Pozostawienie tam samochodu i stamtąd wahadłowo będą jeździć autobusy. Mniej więcej co 10 minut będzie można odjechać w stronę muzeum, a potem z muzeum również na ten parking powrócić. W każdym momencie, to nie tak, że trzeba przyjechać rano i dopiero pod koniec wydarzenia będzie można wrócić, tylko one cały czas właśnie wahadłowo będą kursować w jedną i w drugą stronę.
0: Mówiła specjalistka do spraw promocji Małgorzata Kazur.
2: Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
3: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
3: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
5: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
3: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
2: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: I to są jednak te prognozy, które się sprawdzają. Wiatr rozgonił nam te chmury, także mamy odrobinę błękitu na niebie. Niebie i słońce, które do nas wygląda od czasu do czasu i też tak będzie w przeciągu tych najbliższych dni. No i te wskazania na termometrach, które z każdym dniem będą coraz wyższe, bo dziś okolice 20, jutro podobnie, ale już przy czwartku 24, 25, 26, 7, piątek, a 30 no to weekend. Właśnie taki upalny się nam zapowiada i w miarę pogodny, szczególnie sobota. Przy niedzieli, no to może być zapowiedź już tego, co w kolejnym tygodniu, czyli opady deszczu, choć wciąż te wartości no pod 30 z początkiem tego właśnie przyszłego tygodnia.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To widzą synoptycy, jak na razie właśnie w swoich prognozach. 5,5 minuty po godzinie 15, no to niektórzy mają fajrant, a jak jeszcze na robocie, to jesteśmy z wami i gramy to, co najlepsze mamy w muzyce. Redbox już teraz. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: są takie przeboje, które absolutnie nigdy się nie znudzą i Shania Twain, no właśnie, do nich należy. Jej hicior już za nami, 19 minut po 15, słuchacie Radia Sochaczew. I co powiecie na taką imprezę jak powitanie lata w Nowej Suchej, bo to 27 czerwca, ten dzień sobie zaznaczcie w kalendarzu, bo wtedy to na stadionie Promyka od godziny 15 sporo dobrego będzie się działo. To między innymi występy przedszkolaków, pokazy tańca, biegi, przeciąganie liny, więc tych sportowych konkurencji z nagrodami, co warto podkreślić, nie zabraknie. Będzie też prezentacja drużyn KS Promyk Nowa Sucha, czy na przykład występ cheerleaderek NS Girls. No i do tego to, co jest istotne, to zabawa. Ta taneczna, gwiazdą wieczoru ma być My Love, a po jej koncercie, no to już zespół Lorenz zadba o to, by było, przy czym potupać się nóżką. Przypomnę, powitanie lata w Nowej Suchej 27 czerwca od godziny 15 na stadionie Promyka. Tam czekać na Was będzie moc atrakcji. Jakich dokładnie, to już sprawdzicie, wchodząc chociażby na Facebooka Urzędu Gminy Nowa Sucha, bo tam pojawiły się te szczegóły. My polecamy i zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookpet i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
6: Reklama.

0: Lubelsk. Czyszczą bilety na koncerty Dawida Podsiadło. To zdecydowanie. Jego nowości już za nami. No właśnie, na Bicz Podsiadło i na Błysk. Za chwilę ruszamy na drogi, ale zanim na nie wyjedziemy, to warto też tak w temacie wspomnieć o czwartym już sochaczewskim spotkaniu z klasykami. 12 lipca i godziny między 11 a 15 Targowisko Miejskie w Sochaczewie. To tam będzie można spotkać się z klasyczną motoryzacją.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: A co na drogach się dzieje przed 16? No to ruch wzmożony na 92 i powrót z Warszawy na wysokości Ożarowa, Ołtarzewa i później przed Błoniem będzie trzeba zwolnić. Na 580 nie wygląda to źle, a dwójka też jest przejezdna. I w drugim kierunku też patrząc na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o Łódź, nie tylko Warszawa, no to tu kłopotów nie widać. Ale za to na obwodnicy tam może przysparzać problemy, szczególnie rondo żyrardowskie od Bielic. Tu spora kolejka i to Kuznocińskie z jednej i z drugiej strony też jest mocno oblegane, a w mieście, no to skrzyżowanie warszawskie z Piłsudskiego i 600-lecia, ale też warszawska Traugutta i Staszica, no i z drugiej strony Płocka, czyli jadąc od Łowickiej i Gawłowskiej przez most, tu także tych samochodów mamy więcej. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, no to koniecznie dajcie nam znać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
9: Reklama.

Buren, który już w sobotę zagra w ramach 25. jubileuszowego Asotu w Polsce, dokładnie na stadionie Legii w Warszawie. A jak już jesteśmy na sportowym obiekcie, to myślę, że na tę wiadomość czekali wszyscy polscy kibice. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na zbliżający się wielkimi krokami Wimbledon i o tym też Wam przypominamy. A to z kolei na lokalnym podwórku, o tym punkt 16 w Radiu Sochaczew, będą wiadomości.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
8: Jest punktualnie 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Na początek trochę polityki. Sochaczewski poseł Adam Orliński osobiście zaangażowany w przygotowanie ustawy zakazującej patostreamingu, którą właśnie wyjątkowo zgodnie przyjął Sejm. Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie podsumowała akcję Prędkość na naszych drogach. W najbliższą sobotę Teresińska Noc Czerwcowa. Podajemy szczegóły programu. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Na początek trochę polityki. Sochaczewski poseł Adam Orliński osobiście brał udział w procedowaniu ustawy zakazującej patostreamingu, którą właśnie przyjął Sejm. Dzięki niej w mediach społecznościowych ma być mniej hejtu i przemocowych treści. To bardzo ważny dokument, podkreśla parlamentarzysta.
10: Tak jak wiemy doskonale, jest to publikowanie, relacjonowanie na żywo za pieniądze, aby osiągnąć jakieś korzyści osobiste, korzyści majątkowe. Często jest to podbijane właśnie poprzez pokazywanie wulgarnych, przemocowych, często takich antyludzkich nawet można powiedzieć zachowań, promowanie tego, czy znęcanie się na przykład nad zwierzętami. No i ludzie posuwali się w tych różnego rodzaju relacjach coraz dalej. To budziło ogólny sprzeciw społeczeństwa, także wśród klasy politycznej, co pokazało to głosowanie w zeszłym tygodniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, że 99% nas głosowało za przyjęciem tego projektu ustawy. Lada dzień te przepisy powinny wejść w życie, konkretny artykuł kodeksu karnego.
9: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie podsumowała akcję Prędkość, jaka miała miejsce w ostatni piątek. Odnotowano sporo wykroczeń. Udało się również wyeliminować z ruchu nietrzeźwego kierowcę. Zatrzymano jedno prawo jazdy i dwa dowody rejestracyjne. Jedno z powodu niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, a drugi z uwagi na brak aktualnych badań technicznych. Policja

0: Policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Enej to główna gwiazda telesińskiej nocy czerwcowej. Główna, ale nie jedyna. Na swoją gwiazdę może liczyć także młodzież. Co ciekawe, to właśnie młodzież wytypowała tego artystę do zaproszenia na wydarzenie.
2: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
0: Mówił dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski. Poza tym na scenie pojawią się warszawskie kombo taneczne i propozycja dla dzieci, grupa Mamy Śpiewamy. W programie także atrakcje dodatkowe jak grochówka wójta, gastronomia, wesołe miasteczko, konkursy i stoiska handlowe. Teresińska Noc Czerwcowa odbędzie się w sobotę 20 czerwca na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia.
1: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
7: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
6: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Sporo zoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
8: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
6: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa.
6: Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: 5 po 16 tu Radio Sochaczew i rozpoczynamy program Moja i Twoja Muzyka, skoro tak, to na początek Lady Punk, tańcz głupia, tańcz. Tomek Marciniak, dobrego popołudnia, cześć, witajcie.

0: 12 po 16 czas i pora w Radiu Słuchaczów na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: O dziś w hicie dnia Ricky Martin i Adios.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 20 po 16 już na zegarach i wracamy jeszcze do dni Sochaczewa 2026. Przez 3 dni działo się bardzo dużo, ale najwięcej chyba w sochaczewskim amfiteatrze. Tam występowały gwiazdy, a wśród nich Rafał Brzozowski, z którym na miejscu rozmawiał Łukasz Matusiak. Jakie jego najbliższe plany zawodowe?
2: No przede wszystkim będę na antenie telewizji Polsat, bo to jest program Twoja twarz brzmi znajomo od 5 września w nowej ramówce. 3-4 miesiące pracy nad tym programem mieliśmy teraz, więc było dużo tego wszystkiego i myślę, że będzie się naprawdę działo, bo to jest kawał materiału, który tam został i pracy i serca, który każdy z nas włożył z uczestników. Kolejne piosenki lada moment, kolejne single, chciałbym, żeby płyta też wyszła jesienią, więc taki czas trochę pracy. Pierwszy single już się ukazał. Mało ciebie mi, teraz będzie na dniach kolejny, dużo koncertów, no i przede wszystkim też takiego czasu, żeby też się skupić na tym, co tak naprawdę chce się zrobić. Kiedyś było dużo pracy prezentera telewizyjnego, a teraz praca muzyka, to mi się podoba.
3: Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
7: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Odpaliliśmy.

0: kochaj niskie ceny.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: 23 minuty, dzielą nas od 17, no to sprawdzamy, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Jak to przed 17, tłoczno na Gawłowskie, Płockie, Łowickie, a także na moście w obu kierunkach stoi Traugutta, zwłaszcza lewoskręt. Nie lepiej sytuacja wygląda na Staszica, Piłsudskiego i Alei 600-lecia. Tu też tłoczno, podobnie na Warszawskie w obu kierunkach. Ruch bardzo wzmożony, sytuacja bardzo podobna jest do tego, co dzieje się na Młynarskiej. Tam na moście też trzeba postać trochę w korkach. Od Kuzdocina po Wojtówkę na obwodnicy Ciasno stoi 50 jadąc od Bielic do Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa czysto, a dwójka w kierunku Łodzi czysto, w kierunku Warszawy także czysto, ale na obwodnicy od Żyrardowa utworzył się korek do miejscowości Morgi, także trochę czekania was tam na pewno spotka. Na 92 tradycyjnie w Topołowej jedna zmiana świateł i od Piorunowa w kierunku na pas i później w kierunku Błonia już ciasno. Podobnie jest w Ołtarzewie, Ożarowie Mazowieckim. W Lesznie jedna zmiana świateł na 580, obojętnie z której strony będziecie jechali. Natomiast jeżeli jedziecie w kierunku stolicy, to utrudnienia na wysokości Zielonek, ronda w Starych Babicach i blizna Jaścińskiego oraz Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus. Budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w Centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
5: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital sale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
4: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: gra na wielkoszlemowym turnieju tenisowym Wimbledon. Dlaczego to takie ważne? O tym już za chwilę na 94.9 FM.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94.9 FM. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
8: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
7: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. LK, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
9: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
7: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
10: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy

0: zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
1: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
0: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
2: który rusza 29 czerwca.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: A w pogodzie słonecznie 18 stopni. Naprawdę przyjemnie. 1013 hektopaskali. Wiatr wieje z zachodu. Z prędkością 27 km na godzinę. Słonecznie będzie do końca dzisiejszego dnia. Słońce za horyzont zajdzie o 21:04. No i ta temperatura powoli będzie szła w dół. Co czeka nas w nocy, a także co czeka nas jutro, o tym powiemy za godzinę. Tak czy inaczej, już teraz mogę powiedzieć, że będzie ciepło. Albo nawet bardzo ciepło.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: 4 po 17. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew cały czas trwa. A w tej godzinie muzycznie będzie, bowiem wrócimy do tegorocznych dni Sochaczewa, które za nami, a także powoli będziemy spoglądać w przyszłość. Joy, Valerie.

0: Stygnie lato i Kuba, 19 po 17. Słuchacie Radio Sochaczew na 94,9 FM. Tak jak obiecałem na początku godziny, wracamy do dni Sochaczewa, które już za nami. Przez 3 dni wiele się działo, ale najwięcej działo się w sochaczewskim amfiteatrze, bo tam na przykład w sobotę gwiazdą wieczoru była Urszula, z którą przed koncertem rozmawiał Oskar Tomczyk. Urszula miała dla wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew pozdrowienia, a także pewne przesłanie.
1: Kochane Radio Sochaczew i kochani słuchacze Radia Sochaczew, ale to jest fajne połączenie. Życzę wam bardzo pięknej muzyki na falach tego radia i tego, żebyście trwali, żebyście wspierali wszystkich artystów, niezależnie od tego, jaką muzykę grają, czy młodych, czy starych, czy... No dokładnie, bo muzyka jest jedna i powinniśmy być jednością w tej muzyce po prostu.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Elton Jones i Made in England. Dobrze, nie, że nie Made in Spain. No, Hiszpanie nie popisali się wczoraj na piłkarskich mistrzostwach świata. Remis z Republiką Zielonego Przylądka. No, chluby nie przynosi. A przecież celowali przynajmniej w złoty medal tegorocznych. No, ale wiadomo, mistrzostw świata. Wiadomo, że na pierwszym meczu grupowym jeszcze się nic nie kończy, tym bardziej, że nie przegrali, co jest najważniejsze. Tymczasem trochę o kronice kryminalnej teraz powiemy, bowiem wczorajszy dzień był wyjątkowo pechowy, jeżeli chodzi o odcinek drogi krajowej numer 92 między rondem Wójtówce a rondem na Żyrardowskiej, bo tam doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Najpierw o poranku, a później około 20:20 doszło do zderzenia samochodu marki Volvo z tirem na obwodnicy naszego miasta i tam też były utrudnienia. Policja, straż apelują o to, żeby jeździć uważnie i z rozwagą.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Jak wiecie, trzeba pomagać. Trzeba pomagać, bowiem nigdy nie wiadomo, czy nam taka pomoc nie będzie potrzebna. Dlaczego o tym mówię? Bowiem w najbliższą niedzielę odbędzie się specjalny piknik z pomocą dla Iwony Kamińskiej, mieszkanki Żukowa, która jest ciężko chora. Taki piknik odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Alberta w Karwowie.
1: Serdecznie zapraszamy na parafialny piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną dla Iwony Kamińskiej, który odbędzie się 21 czerwca przy parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Startujemy o godzinie 13 tuż po mszy świętej. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Agata Brzozowska, Koło Gospodyń Wiejskich, Kwiat Karwowa i Gawłowa.
0: Serdecznie przyłączamy się do tego zaproszenia i zapraszamy, żebyście skorzystali z pikniku dla Iwony.
2: Radio Sochaczew.

0: Ostrzeżenie przed upałami w wiadomościach już za chwilę na antenie Radia Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy.

0: Skrzydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
3: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
5: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator, o przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
4: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
6: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
4: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
7: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
4: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
2: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Tak jak słyszeliście przed chwilą, zbliżają się upały i będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco, tak z soboty na niedzielę chyba najbardziej. Delikatny wiatr nam towarzyszy z zachodu, 16 stopni na termometrach i tak słonecznie będzie do końca dzisiejszego dnia. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a środa przywita nas słonkiem. Jutro jeszcze upalnie nie będzie, ale te 22 stopnie powinniśmy już zobaczyć na termometrach. W czwartek do 24, w piątek do 26. Sobota, niedziela to powyżej 30 stopni, podobnie jak i w niedzielę, ale w niedzielę możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińska.

0: 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 3:18 i halo radio, radio, hello. No właśnie, hello, hello, moja i twoja muzyka, ale w tej godzinie tradycyjnie audycja Sekrety Szefa Kuchni. Już za chwilę mój gość Katarzyna Siekierska. Pozostańcie z nami.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii, Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś moimi Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wracamy do truskawek. One cały czas są z nami. Czerwiec w pełni, ale truskawki są cały czas w sprzedaży. Cena idzie w dół, także naprawdę zachęcamy do tego, żeby je kupować. Dzisiaj będzie trochę innej opcji niż kluski z truskawkami. Truskawki owszem będą w roli głównej, ale będą to knedle z truskawkami.
4: Knedle i to twarogowe, więc będą tak naprawdę jak pełnowartościowy posiłek znowu, no bo dostarczymy tutaj i węglowodany, i białko przede wszystkim, także jak najbardziej.
3: Skąd w ogóle pomysł na knedle z truskawkami?
4: No knedle z truskawkami to jest danie mojej babci, jeszcze bardziej ze śliwkami, które nam robiła, to tego się nie zapomina po prostu.
3: To jest taki smak dzieciństwa.
4: Smak dzieciństwa, dokładnie.
3: No dobrze, no to jedziemy z tymi knedlami. Co po kolei trzeba przygotować i zrobić?
4: Zrobimy około 20 małych knedli. Potrzebujemy 0,5 kg twarogu. Najlepiej półtłustego, niekoniecznie tłustego. Jajko, mąki 180-200 gram maksymalnie. Szczyptę soli, no i oczywiście truskawki. Twaróg musimy przecisnąć przez praskę, ewentualnie można go rozgnieść. Ja bardzo często robiąc knedle po prostu rozgniatam sobie widelcem, ale ja lubię, kiedy są takie kawałki sera. Dodajemy jajko, sól, mąkę i zagniatamy ciasto, ono musi być miękkie. Formujemy kulki i do środka wkładamy truskawkę. Zalepiamy, gotujemy 3-4 minutki tak, żeby nam tylko wypłynęły. I knedle mamy gotowe. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie dodać za dużo mąki, bo one nam się wtedy zrobią twarde. Także tutaj musimy tego pilnować.
3: 200 gram to jest niecała szklanka od herbaty.
4: Powiedzmy.
3: Więcej.
4: No i teraz mamy różne opcje podania tych knedli.
3: A jeszcze tak wrócę, zanim opowiesz o podaniu knedli. Oczywiście truskawki prosto umyte z
4: lubianki. Tak.
3: Nie rozgniatane, nie żaden miąższ, tylko gotowe.
4: Tak, tylko no, musimy też je troszeczkę najlepiej na ręczniku papierowym, żeby one nie były osuszyć. Takie prosto z wody, troszkę je osuszyć, bo pamiętajmy, że truskawka to 90% wody też, więc to żeby to się nam nie zrobiło zawodniste. Także czekamy, niech one sobie tam obciekną z tej wody, może niekoniecznie mamy je wycierać, ale żeby nie były prosto z wody. No i jak podamy? No podania mamy też różne sposoby. No ja pamiętam z dzieciństwa moją babcię, która nam podawała knedle z bułką tartą i masełkiem, jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o fasolce, czyli to są te nasze smaki dzieciństwa. No trochę, maszne. Dokładnie, trochę może podbijają kaloryczność, no ale są przede wszystkim pyszne, więc to jest jakby pierwszy sposób.
3: Pamiętaj, że babcia nigdy nie liczyła kalorii.
4: Babcia nie liczyła, tak. Nie. Ale ja myślę, że warto zaproponować też jakieś inne rozwiązania i też bardzo ciekawe. Zamiast tej bułki tartej z masłem możemy wykorzystać jogurt grecki z odrobiną miodu. Możemy zrobić kruszonkę migdałową. To w zasadzie mogę powiedzieć za chwilkę, jak ją przygotować, bo to też dosyć łatwe. No i oczywiście mus truskawkowy, o którym też już rozmawialiśmy w którymś odcinku, ze świeżą miętą i na przykład z sokiem z cytryny i po prostu podać je na takim musie z truskawek. I tutaj jest połączenie smaków, jest po prostu boskie. A taka kruszonka to też dosyć proste, bo potrzebujemy 50 gram płatków migdałowych, 30 gram masła, 20 gram cukru trzcinowego najlepiej i na suchej patelni przez jakąś minutkę podprażamy sobie te płatki migdałowe, aż zaczynają nam pachnieć, dodajemy masło się rozpuszcza, wsypujemy cukier. Mieszamy jakieś 2-3 minutki i tak, żeby ten cukier zaczął się nam rozpuszczać i karmelizować. Migdały zrobią się złote, przekładamy od razu na papier, żeby też nie trzymać ich już na temperaturze, tylko jakby też na papier albo na zimny talerz po prostu, żeby zdjąć je z patelni i w zasadzie mamy gotowe.
3: Brzmi naprawdę bardzo pysznie. Też pomyślałem od razu o tych knedlach ze śliwką, bo tak z truskawkami to przyznam się szczerze, że...
4: Ale knedle możemy zrobić z wieloma owocami.
3: Tak, ale jest jeszcze sezon cały czas na truskawki, także polecamy jako taki posiłek.
4: Musimy się jeszcze trochę nimi nacieszyć.
3: Zdecydowanie tak. My robimy tutaj krótką pauzę i za chwilę wracamy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: 94 i 9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Inwestbud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.
16: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Sekrety szefa kuchni. Moimi Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie. Rozpoczynamy sezon na pomidory. Może trochę wcześniej ktoś pomyśli, ale okazuje się, że wcale nie na początek. Będzie zdrowo, dietetycznie, naprawdę bardzo przyjemnie, bo będzie to sałatka z pomidorami. I nie tylko z pomidorami.
4: Tak, zaczynamy od pomidorów, bo to jeden z najbardziej wyczekiwanych warzyw naszych tutaj nawet w Polsce, ponieważ one w tej chwili będą smakowały nam najlepiej.
3: No właśnie, to zanim przejdziemy do tworzenia tej sałatki, bo ona jest naprawdę bardzo taka ciekawa, to powiedz mi, dlaczego w Polsce te pomidory są tak wyjątkowe? Co je cechuje w ogóle?
4: Po pierwsze smak, czyli to, że pomidory dojrzewają, te pomidory, które dojrzewają w słońcu, zawierają zdecydowanie więcej naturalnych cukrów i związków takich aromatycznych niż te, które zbierane są gdzieś tam niedojrzałe i transportowane do nas przez tysiące kilometrów. I myślę, że każdy, kto raz zjadł takiego pomidora prosto z krzaka zerwanego, to wie, że to jest zupełnie inne warzywo niż ten zimowy pomidor z marketu.
3: No właśnie, to w takim razie, co będzie w tej sałatce oprócz pomidora, bo pomidor lubi towarzystwo kilku warzyw na pewno.
4: No na pewno pomidor w ogóle w przeróżnych odsłonach nam się może pokazać. Potrzebujemy około 0,5 kg pomidorów. Tutaj fajnie sprawdzą się malinowe. 2 ogórki gruntowe, czerwoną cebulę, pęczek koperku, oliwę, sok cytryny, sól i pieprz. Pomidora myjemy, kroimy go sobie w większe cząstki albo w ósemki. Warto użyć tych bardzo dojrzałych, sezonowych pomidorów. One są tutaj naprawdę najważniejszym składnikiem. Do tego dodajemy ogórki pokrojone w półplasterki.
3: Obieramy czy nie?
4: Nie. Jak są młode, nie trzeba ich obierać. Okay. Cebulę kroimy w bardzo cienkie piórka. Jeśli chcemy jej smak złagodzić, to możemy ją na 5 minut zalać zimną wodą. Koperek drobno siekamy. Łączymy wszystkie nasze składniki, przygotowujemy dressing, czyli tą naszą oliwę, sok z cytryny, szczyptę soli i świeżo mielony pieprz. Polewamy sałatkę tuż przed podaniem i delikatnie mieszamy, żeby nie uszkodzić pomidorów. Pamiętajmy, że one są bardzo delikatne. Na koniec posypujemy koperkiem i w zasadzie mamy danie gotowe.
3: Ale zapytam, ten dressing w jakich mniej więcej proporcjach? Bo tak.
4: 3 łyżki oliwy, pół cytryny, oliwy z oliwek, tak. Sok z połówki cytryny, sól i pieprz, tylko też warto dodać, że sól najlepiej jest dodać przed samym podaniem, dlatego w sumie powiedziałam, że ten dressing tak naprawdę przed samym podaniem, a dlatego, że pomidory bardzo szybko puszczą sok. Na pewno wiemy, że jak je posolimy i postoją chwilkę, to okaże się, że mamy warzywa w wodzie pomidorowej.
3: Ty w poprzednich odcinkach, a propos tego dressingu jeszcze, to dodawałaś musztardę francuską, łyżeczkę miodu.
4: Tu są różne opcje. Tak naprawdę tych dressingów mamy mnóstwo. Za każdym razem tak myślę o tym, żeby jednak coś zmienić i podać jakiś inny.
3: Więc... Jasne. Jedziemy dalej. Bo tam jeszcze grzanka występuje.
4: Ach, jeszcze grzanka. Oczywiście, grzanka fajnie do tego się nam sprawdzi. Grzanka, bo tak, ta sałatka tak naprawdę może być jako dodatek do obiadu, a może być jako kolacja na przykład. Do niej zrobimy sobie grzankę z pomidorami, czosnkiem, bazylią i tutaj potrzebujemy chleb na zakwasie. Przykładowo, nie wiem, 4 kromki. Na 4 kromki to będą jakieś 3 pomidory duże, ząbek czosnku, kilka listków bazylii. Z 2 łyżki oliwy, sól, pieprz Grzanki pieczemy, nacieramy je czosnkiem, układamy na niej pokrojone w kostkę pomidory, bazylię, skrapiamy oliwą i mamy świetny dodatek do sałatki.
3: To jeszcze na koniec zapytam, jak rozpoznać dobrego pomidora, bo wydaje się, że to jest proste, a okazuje się, że nie.
4: A no właśnie, bo bardziej patrzą nasze oczy, prawda? A wcale nie, najlepszego pomidora poznajemy nie po wyglądzie, ale po zapachu. Jeśli przy szypułce wyczuwamy taki intensywny, świeży aromat, możemy być w zasadzie pewni, że ten pomidor będzie bardzo smaczny. A pomidor, który nie pachnie, zazwyczaj nie smakuje tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
3: Na szczęście sezon na pomidory dopiero się
4: i teraz rozpoczną. Wszyscy będziemy wąchać tak. pomidory.
3: Będziemy je wąchać, będziemy w kolejnych odcinkach mówić o odmianach, jakie są najlepsze. Będziemy mówić o tym, jak zrobić na przykład dobry przecier pomidorowy, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska była moim i Państwa gościem. Przypomnę, restauratorka i właścicielka Selabi w Sochaczewie.
4: Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innowa. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 8 minut dzieli nas od 19, a kilka dni dzieli nas od meczu najważniejszego w sezonie 2025-2026, jeżeli chodzi o Ekstraligę, rugby, mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski. Na to spotkanie zaprasza Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Sochaczewie.
1: 20 czerwca o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej 80, oczywiście wjazd od ulicy Olimpijskiej 3, bo jeszcze ten wjazd od ulicy Warszawskiej jest niedostępny. To tu przypominam, ze względu na trwającą przebudowę obiektu. Tu od godziny 18 wielkie wydarzenie. Nasi rycerze zagrają o medal Mistrzostw Polski, o brązowy medal Mistrzostw Polski w rugby 15-osobowym. No i oczywiście wierzymy mocno, że żadnego z kibiców tej dyscypliny sportu nie może zabraknąć na obiekcie przy ulicy Warszawskiej 80. Tylko dzięki Państwa pomocy, Państwa wsparciu na pewno, jak Państwo przybędziecie, na pewno poradzą sobie i ten brąz Mistrzostw Polski zostanie właśnie w Sochaczewie, co nas by bardzo, bardzo cieszyło.

0: za chwilę 19, za chwilę wiadomości, a w nich o tym, że policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania.
1: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor

0: i gazeta tusochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
4: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
5: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
7: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
5: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
8: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
5: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
4: 3:19, słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. To jest program Moja i Twoja Muzyka. Za chwilę Pitbull, a później Pink między innymi. Tymczasem w kalendarzu 16 dzień czerwca, wtorek, Aneta, Alina, Justyna i Benon obchodzą imieniny. I to im składamy najlepsze życzenia. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. No kosić, sianokosy już się zaczynają, także ten deszcz na pewno też przyjdzie. Tak czy inaczej, póki co życzymy wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Tomek Marciniak, witam ponownie. Mr. Worldwide, T-Pain.

0: Teraz w Radiu Słuchacze ważna informacja dla najmłodszych. Otóż dzieciaki, słuchajcie, Dzień Dziecka w Żelazowej Woli w domu urodzenia Fryderyka Chopina odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 czerwca. Ta impreza została przełożona, przypomnijmy, z ostatniej niedzieli, bowiem warunki atmosferyczne, mówiąc delikatnie, nie napawały do tego, żeby bawić się na świeżym powietrzu. Tegoroczne hasło wydarzenia to Frycek w kosmosie, a cały Dzień Dziecka będzie trwał w niedzielę w godzinach od 10 do 17. Serdecznie zapraszamy ze swoimi rodzicami. Wstęp jest wolny. Szczegóły na Facebooku domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Zapraszamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Szampan i Sanach. Tak gramy w Radiu Słuchacze we wtorkowe już późne popołudnie, za 21 minut 20. Tak, a propos jeszcze audycji Sekrety Szefa Kuchni, to w zeszłym tygodniu mój gość, czyli Katarzyna Siekierska, opowiadała o fasolce. Tak, jest sezon już na fasolkę i ona jest na pewno bardzo smaczna i bardzo zdrowa i należy korzystać akurat z tego momentu pory roku, żeby ją jeść. Jak dobrze ugotować fasolkę? No właśnie, posłuchajmy.
1: W zasadzie to najczęściej wszyscy popełniamy ten sam błąd, po prostu gotujemy ją za długo. Fasolka powinna być chrupiąca, ona powinna zachować tą swoją chrupkość. Dzięki temu jest smaczniejsza i przede wszystkim zachowuje więcej witamin, jak wiele innych warzyw, których nie można rozgotowywać, tak? Mhm. Po ugotowaniu, to jest bardzo dobry trik, po ugotowaniu fasolkę dobrze jest przelać zimną wodą, bo to nam spowoduje, że ona zatrzyma swój piękny kolor i nie będzie taka rozgotowana.
2: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Słuchacze. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Zbliżamy się do 20:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Sochacze, a w nich o reakcji rządu na temat astronomicznych zarobkach młodego lekarza.

0: Finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
4: Jest 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
5: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
6: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
5: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
7: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
5: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
12: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, a ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co

0: się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Papa Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
1: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszłomowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magdalinet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
2: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
1: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze w powtórka rozmowy dnia. Dziś naszym gościem był Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów, a na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
3: Naszym gościem jest wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na początek ważny, jak sam pan powiedział, komunikat dotyczący zmiany operatora waszej iłowskiej przychodni lekarskiej.
4: Tak, to się stanie od 1 lipca, bo teraz przychodnie będzie prowadzić Grupa Zdrowie Spółka z o.o. z siedzibą w Płońsku. To na wniosek pani doktor Elżbiety Goszczyńskiej, która prowadziła przychodnię Vita. Cały personel przychodni Vita pozostaje. Rozmawiałem z operatorem o rozszerzeniu ewentualnie usług. Natomiast wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia i w tej chwili to jest niemożliwe. Natomiast w przyszłości być może będziemy o tym rozmawiać, bo i pomieszczeniami możemy dysponować. Najistotniejsze jest to, że nic się nie zmienia dla pacjentów, że kontrakt na usługi zostaje zachowany i nie będzie żadnego przestoju. Tutaj operator wydał taki komunikat, ja go dzisiaj opublikuję, żeby ewentualnie w sprawach wątpliwych dzwonić czy mailem porozumiewać się. Natomiast to wszystko będzie dla pacjenta niezauważalne. Na tym nam zależało, by nie było żadnego przestoju.
3: Kolejny temat to taki, który zdaje się od kiedy pan jest wójtem w ogóle gminy Iłów jest dla pana oczkiem w głowie i wygląda na to, że zmierzamy do finału. Bardzo trudne zadanie, ale wszystko wskazuje na to, że już niebawem Iłów z Brzozowem połączy się ściekami.
4: To jest istotna sprawa ze względu na to, że no my przejęliśmy oczyszczalnię ścieków, niewydolną oczyszczalnię ścieków w Brzozowie, to od KOWR-u i tam opłaty mieszkańcy mieli wielokrotnie wyższe niż u nas. I to zadanie mozolnie, ale staramy się wykonać do końca i będzie sukces oczywiście dopiero wtedy, jak ścieki z Brzozowa popłyną do Iłowa. Brakuje kolektora około 3 km, ale jest najświeższa informacja. Firma rozpoczyna pracę. Oczywiście, że będą uciążliwości, ale będzie korzyść, ja myślę, że i będzie korzyść na przyszłość, bo jeżeli chodzi o kanalizację, to jest inwestycja, która przyciąga wszystkich do osiedlania się. Mam taką nadzieję, że będzie to procentować.
3: Wspomnijmy jeszcze o wykonanych pracach drogowych w Załuskowie.
4: To jest kontynuacja Polskiego Ładu, bo my wykonaliśmy duży zakres prac jeszcze z Polskiego Ładu, gdzie ponad 5 km dróg asfaltowych zostało wykonane. Natomiast w Załuskowie te prace w tej chwili zostały rozszerzone i przybyło blisko 1200 metrów drogi. Oczywiście nie asfaltowej, ale stłucznia z dobrą podbudową. O tyle mówię o tym, jest to ważne, że to łączy z gminą Sanniki, z miastem i gminą Sanniki. Natomiast ci mieszkańcy Załuskowa, mieszkający tam właśnie w tej ostatniej linii Załuskowa przy sąsiedztwie Sannik, w zasadzie byli w krytycznej, przy krytycznych warunkach atmosferycznych odcięci od Iłowa. W tej chwili ta sytuacja się zmienia. A oprócz tego to Załusków jest również, jeżeli chodzi o drogę powiatową, to połączony świetną drogą powiatową. My uzupełniamy drogę gminną, żeby łączyć te kolonie i tam był problem przez tyle, ile ja pamiętam, to znaczy ponad 30 lat, że chodziło o zamianę z lasami państwowymi, by w sposób optymalny wykonać drogę i my tej zamiany dokonaliśmy, także ta droga asfaltowa łącząca z powiatową, myślę, że wkrótce powstanie.
3: Trzymamy kciuki i temat innej zupełnie natury, tak króciutko poproszę. Myślę, że do tej sprawy jeszcze wrócimy, ale warto wspomnieć, że przygotowujecie się do nadania tytułu honorowych obywateli Iłowa braciom Popielarkom.
4: Ja myślę, że ich heroiczna w zasadzie postawa, bo najpierw ukryli sztandar i całą tajemnicę zabrali ze sobą, bo zginęli w powstaniu warszawskim, więc myślę, że tutaj ich bohaterstwo jest niepodważalne. W związku z tym, że ten sztandar został odnaleziony i to u nas, myślę, że mieszkańcy gminy i nie tylko powiatu, bo ja jestem w porozumieniu z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z panem dyrektorem, to po prostu trzeba dokonać. Trzeba uhonorować bohaterów. W końcu to są Iłowianie.
3: Tak, sprawa wydaje się taka
4: po prostu oczywista. Dla mnie oczywista.
3: Dobrze. I jeszcze dwa zaproszenia na dwie imprezy. Jedna taka stricte wasza sztandarowa, flagowa, ale zacznijmy od tej, której organizację wspomagacie, a mianowicie w najbliższą niedzielę, tak? Dzień Dziecka organizowany przez Unię Iłów na sportowo, ale wy też, tak jak powiedziałam, wspieracie tę imprezę, żeby zapewnić dodatkowe atrakcje dzieciom.
4: Tak, akurat kończy się rok szkolny, więc dzieciom trzeba zrekompensować cały ten trud nauki. Niedawno był Dzień Dziecka i właśnie w najbliższą niedzielę 21 z Unią Iłów organizujemy właśnie atrakcje dla dzieci. Unia organizuje zawody sportowe, a my próbujemy dołożyć się do atrakcji dla dzieci, chociażby dmuchańce. I podobna sytuacja to już jest gminna, od lat impreza Płynie Wisła Płynie. W Suchodole również będą atrakcje dla dzieci. Mam nadzieję, że będzie spływ kajakowy, trochę deszcz spadł. Niemniej jednak Wisła jest cały czas na niskim poziomie. Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że i w jedną, i w drugą niedzielę będzie piękna pogoda, więc myślę, że każdy będzie mógł spędzić pożytecznie i miło czas.
3: Ale pan przyspieszył na koniec. Tak, Płynie Wisła, Płynie w Suchodole, to ta flagowa impreza, o której mówiliśmy, i Iłowa 28 czerwca,
4: tak,
3: niedzielę, tydzień później.
4: Bo ja mam w głowie dwie niedziele
3: zajęte.
4: Z rzędu zajęte, prawda?
3: No,
4: więc Płynie Wisła Płynie jak najbardziej, to impreza cykliczna i musi się odbyć.
3: Z koncertami, z bezpłatną grochówką, ze stoiskami komercyjnymi KGW, z fantastyczną atmosferą, wszystko to nad wodą Wisły.
4: Zapraszam, atmosferę można sprawdzić. Będzie potańcówka.
3: No właśnie. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski.
4: Dziękuję.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Była to powtórka audycji.

0: Radiu Sochaczew na 94,9 FM, a już w najbliższą sobotę na sochaczewskiej Marekanie najważniejszy mecz sezonu 2025-2026. Mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochaczew podejmować będzie drużynę z Gdyni. Na to spotkanie zaprasza prezes RC Orkan Sochaczew Robert Małolepsz.
1: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w Rugby. To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że sochaczewska Marakana znów zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić. Zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa.

0: Tradycyjnie jak w każdy wtorek na antenie Radia Słuchacze przypominamy, że jutro środa, a to oznacza, że po raz kolejny na placu Kościuszki zaparkuje specjalny ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat w godzinach od 9 do 13. Należy mieć za sobą dowód osobisty, być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, po rozmowie z personelem medycznym zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Reklama.